0: Gaspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko dyrektor szkoły, ale też modelarz z krwi i kości. Z pasją, precyzją i ogromnym szacunkiem do historii. Zaglądamy teraz do świata miniaturowych samolotów, gdzie każdy detal ma znaczenie, a klej często łączy więcej niż tylko plastik. O swojej pasji modelarstwie mówi dyrektor pierwszego ELO w Ostrzeszowie Michał Błoch.
2: Czy pamięta Pan swój pierwszy sklejony model?
3: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam w cudzysłowie, graciarnię troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła. Bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
2: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
3: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego szanownego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten natłok odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakimś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
2: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
3: Chyba fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
2: To czego zabrakło?
3: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności. To trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
2: A na przestrzeni tego, bo jak dobrze rozumiem, mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji. To czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
3: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerywałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą udało mi się wtedy dostać. I to było już niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, jest multum i człowiek po prostu jakby musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo i koszty też niebagatelne.
2: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już Pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co Panu daje taką największą frajdę?
3: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
2: Mówimy o miniaturkach?
3: Tak, to jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. I ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje skleić sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, ja sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli no, taki dzień infamy, można chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale z nich nie mało. Tak około 10 samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
2: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnodostępne? I jak to wygląda?
3: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała na Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła na przykład. Silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak? Jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można dokupić, też są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. Można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
2: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina Pan, że już z 7 ma Pan gotowych, tak?
3: Tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. To suma sumarum pewnie średnio wyjdzie tak gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
2: To co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla Pana?
3: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no to tak, no te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajnie, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. No, Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna, tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicję, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez. Udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego, że on jest ciężko osiągalna, ta konwersja.
2: Daje Pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
3: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
2: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma Pan wszystkie modele sklejone. Czy one zdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan już o tym?
3: No oczywiście, jako dyrektor Obliżko by przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem, no lat temu pewnie z 15, zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem, chyba przez miesiąc, może dłużej była wystawa w naszym Muzeum Regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor i jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce. Jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu. To nie musi być w szkole, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
2: Ile w takim razie modeli ma pani już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
3: Tak, aczkolwiek przy przenosinach z domu do domu 9 lat temu no sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli, no niemniej jednak sporo ich jest, ja myślę, że z 50-60, to może nie jest jakaś dużo, no modelarze, których znam, mają kilkasetek, no niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować, ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
2: Czy samo modelarstwo na przykład może być fajną formą edukacji, na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii, chociażby historii?
3: Jak najbardziej, ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów, co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tego typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
2: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
3: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi tam lekcje, ale dla mnie, no tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy, czasami mailowo do ludzi, którzy no, mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują, bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu no, to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Opierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne, więc miały żółte wstawki, co więcej. Podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
2: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat w zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to a nie inne wydarzenie?
3: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat z Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii, więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat nalot 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
2: Na pana przykładzie, modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
3: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć i mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, przecież wymieniamy jeszcze w prywatnych wiadomościach dużo informacji, to naprawdę się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z brzydkości.
2: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. Jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
3: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no, zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała. Absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, mówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
2: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
3: Kupić sobie coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba. Z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze, no to dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn skleił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował, bo malowanie to jest jeszcze osobna sprawa, pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też, oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
2: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać?
3: No, nie radziłbym zaczynać od modelu, który ma rozpięty skrzydeł, na przykład pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie jakieś podstawowe elementy typu, nawet zacząć można zwykłych małych nożyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy. Wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce to wszystko.
2: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne, czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą Pana półkę wzbogacać.
3: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
2: To tego Panu życzę.
3: Bardzo dziękuję.
0: SK Ostrzeszów.
1: Gród Bartosza, noc dwóch tradycji, dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył. Już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie szykuje się powrót do przeszłości połączony z zabawą. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty, rzemiosła czy koncerty. A o szczegółach mówi burmistrz Odolanowa Marcin Szorski.
4: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie Dzień Słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy, i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy, i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy? Bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. A jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie w tamtym roku już mieliśmy. To był jeden dzień nocy świętojańskiej, nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czyli nie tylko święty Marcin jest Odolanowem związany.
4: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie starościna, ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami. I do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu. Są zdjęcia, jak

0: Góry, o której też niedużo ludzi wie, są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez Zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Lacher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest tak jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się, jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy takie miejsca chilloutowe, gdzie będą rozłożone leżaki, a nawet jeśli ktoś będzie chciał spędzić cały weekend w Odolanowie, będzie wyznaczone darmowe pole namiotowe, gdzie będzie można swój namiot rozbić i być tam 24 godziny na dobę.
1: Nocy dwóch tradycji poleca Radio SK.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Ma być pomostem między pacjentem a jego bliskimi i lekarzem, wsparciem w trudnych chwilach powrotu do zdrowia, a także nadzieją i dowodem na to, że z największych kryzysów da się wyjść. Asystent zdrowienia, którego można spotkać w zakładach psychiatrycznych, centrach zdrowia psychicznego czy placówkach opiekuńczych, to nowy zawód związany z opieką psychiatryczną w Polsce, na który wyraziło zgodę Ministerstwo Zdrowia. Co ważne, asystentem może zostać osoba, która ma za sobą kryzys psychiczny i wychodzenie z nałogu, tak jak Andrzej Mizera z Ostrowa Wielkopolskiego, który właśnie ten zawód wykonuje, oczywiście po odpowiednim kursie i zdobyciu niezbędnych kwalifikacji. Posłuchajcie.
3: Asystent zdrowienia jest to dość nowa pozycja na rynku pracy. Jest to taki pomost pomiędzy pacjentem, osobą, która przechodzi przez kryzys psychiczny, a terapeutą, psychoterapeutą bądź lekarzem. Jest to osoba, która ma doświadczenie, ponieważ sama przeszła kryzys psychiczny, więc jak gdyby odczuwa to, co odczuwa ten pacjent, który ma problem i bardziej go rozumie. Jest to osoba, która może towarzyszyć pacjentowi w jego problemach i iść z nim i pokazywać mu, że można sobie poradzić z tym kryzysem i daje też takie świadectwo, że ten kryzys nie jest permanentny, że sama z tego wyszła. Najważniejsze jest to, żeby ta osoba nie wchodziła w rolę terapeuty, tylko po prostu

0: podawała rękę, była nawet czasami obok, rozmawiała, słuchała i wspierała.
1: To nie jest lekarz. To nie zastąpi lekarza, ale może być pomocą w leczeniu.
0: Tak, asystent zdrowienia to jest generalnie osoba, która jak gdyby nie jest zawodem czysto medycznym i w instytucjach szpitalnych jak gdyby nie ma często wglądu w dokumentację medyczną, ale jest, bierze udział w spotkaniach z lekarzami, w rozmowach z terapeutami i przekazuje też również swoje uwagi dotyczące pacjenta, ponieważ zna dany kryzys psychiczny, przez jaki pacjent przechodzi, bo sama przez taki kryzys przechodziła.
1: Ale to doświadczenie nie jest jedynym, prawda? To musi być osoba po jakichś studiach, po jakimś wykształceniu.
0: Tak, tak jak wspominałem na początku, jest to dość nowa funkcja w naszym systemie zdrowia i trzeba ukończyć specjalistyczne studia, jednoroczne, czasami dwuletnie, kurs asystenta zdrowienia.
1: Jak do takiego asystenta się dostać? Czy jego lekarz poleca, czy pacjent sam ma szukać?
0: Można go znaleźć w centrach zdrowia psychicznego, ponieważ są zatrudnieni asystenci zdrowienia. Można również znaleźć w różnych social mediach, na przykład na Facebooku również jest grupa asystentów zdrowienia. Również mogą być oni polecani przez różnego rodzaju fundacje na przykład Nie Widać Po Mnie i inne, bądź wystarczy czasami po prostu wygooglować i poszukać ich w internecie.
1: No ale internet bywa zgubny, jest jakaś kontrola, że tak powiem, takich asystentów, żeby dobrze trafić?
0: Asystent zdrowienia, certyfikowany asystent zdrowienia jest już gwarancją tego, że jednak tą wiedzę ma i również ma doświadczenie i obronił swoją pracę, ma doświadczenie w rozmowie, w towarzyszeniu z innym ludziom z kryzysami psychicznymi, więc nie jest to żaden samozwańczy terapeuta.
1: W jakich sytuacjach taki asystent zdrowienia jest potrzebny? O jakich kłopotach my mówimy?
0: Są to różnego rodzaju kryzysy psychiczne. Tak, to może być depresja. Wiemy, jak często osoby, które przechodzą przez depresję, słyszą od swoich bliskich: weź się w garść, rusz się z domu, zrób coś. I to nie są rzeczy, które taka osoba powinna słyszeć. Więc w takich kryzysach depresji na przykład pomaga asystent zdrowienia. To są również uzależnienia od różnego rodzaju substancji, od różnego rodzaju zachowań. Są to również choroby dwubiegunowe, są to również sytuacje choroby schizofrenii i to są sytuacje, w których asystenci zdrowienia mogą służyć pomocą i będą tym mostem pomiędzy pacjentem a lekarzami i wsparciem dla pacjenta.
1: No właśnie, na czym to wsparcie polega? Na przysłowiowym trzymaniu za rękę, na rozmowie? No bo jakby asystent nie jest oddawania leków i terapii szpitalnej, prawda?
0: Oczywiście. To już jest kwestia indywidualna. Indywidualna pacjenta, pierwszego spotkania, zobaczenia i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spacer, ale może być to siedzenie obok, milczenie i po prostu bycie, albo może być to rozmowa. Także jest to sytuacja, kiedy to pacjent indywidualnie gdzieś tam jakoś wyrazi swoją potrzebę.
1: To nie jest pomoc jednorazowa, podejrzewam, prawda? Tylko bardziej długofalowa.
0: Tak, jest to raczej pomoc długofalowa, wspierana przez pomoc fachową, medyczną. Może doprowadzić do tego, że ten pacjent po prostu wyjdzie ze swojego kryzysu psychicznego.
1: Bardzo odpowiedzialna praca.
0: Tak, jest to bardzo odpowiedzialna praca, ale jednocześnie bardzo nagradzająca w każdej jednej sytuacji, kiedy zobaczy się uśmiech na twarzy drugiego człowieka, który przechodził przez swoje wewnętrzne piekło.
1: Musi być mega trudne. Sam mówiłeś, że to jest często osoba, asystentem jest osoba, która sama doświadcza doświadczyła kryzysu, to znaczy, że ty masz go za sobą i nagle widzisz człowieka, który, że tak powiem, walczy z podobnymi demonami.
0: Tak, ale to jest bardzo też takie dla mnie wzmacniające, tak? Bo widzę czasami siebie w różnych sytuacjach, w jakich byłem, i wiem, patrząc na moje życie dzisiaj, że można z tego wyjść. I jeżeli osoba, z którą się spotykam i z którą rozmawiam bądź z którą przebywam, chce czerpać z mojej historii i widzieć, że można sobie z tym poradzić, to wtedy no, niesamowicie też to pomaga.
1: Takich asystentów dużo już jest?
0: Jest ich coraz więcej jest organizowanych kursów asystentu uzdrowienia. No, trzeba też być uczulonym na to, jakie kursy się wybiera. Póki co jeszcze czekamy na to, aż ten asystent zdrowienia będzie bardziej wdrażany w system zdrowotny w Polsce.
1: A skąd u Ciebie w ogóle pomysł, żeby iść tą drogą? Bo z tego co wiem, różnych zawodów się imałeś.
0: O tak, zawodów było bardzo dużo, ale tak jak rozmawialiśmy, to ten mój kryzys psychiczny i późniejsze terapie sprawiły i rozmowy z moimi terapeutami, którzy zwrócili mi uwagę na to, na często celność moich różnych przemyśleń i na to, że powinienem, czy mógłbym iść drogą niesienia pomocy innym ludziom w kryzysach psychicznych bądź w uzależnieniach, to sprawiło, że zacząłem myśleć o tym, że byłoby to dla mnie bardzo ciekawe, również terapeutyczne i również oddaniem komuś czegoś dobrego, bo ja taką pomoc kiedyś dostałem.
2: Z Andrzejem Mizerą rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Ministerstwa Zdrowia.
3: SK Ostrzeszów.
2: Był flamandzkim uczonym, jezuitą i astronomem. Zajmował się również nauczaniem matematyki w Kaliskim Kolegium Jezuickim i prowadzeniem badań astronomicznych. Mowa o Karolu Malapercie.
4: Kolejną postacią, której chcielibyśmy poświęcić trochę czasu na antenie, związaną z Kaliszem, choć ani Kaliszaninem nie był z urodzenia, ani z pochodzenia, jest Karol Malapert. Flamandzki uczony, jezuita, astronom w latach 1613-17, nauczyciel matematyki w Kaliskim Kolegium Jezuickim, który jednocześnie był pionierem badań astronomicznych. Urodził się on w roku 1581, zmarł w 1630. Pochodził z Belgii, z miasta Mont, gdzie przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów przebywał w Pau-a-Mousson, gdzie studiował filozofię. Pod koniec roku 1613, mimo bardzo złego stanu zdrowia i poważnej choroby, został wysłany przez swoich przełożonych do Polski. Początkowo trafił on do kolegium w Poznaniu, a następnie do Kalisza, gdzie przez 2 lata nauczał matematyki. W czasie wolnym od pracy dydaktycznej zaczął zajmować się własnymi badaniami, które dotyczyły matematyki i astronomii. Jego uczniami i współpracownikami było 2 polskich jezuitów: Szymon Pernowius i Aleksy Sylwius. W roku 1613 Malapert zastosował po raz pierwszy w Polsce lunetę do obserwacji gwiazd, a rok później za radą wybitnego astronoma jezuickiego Christopha Scheinera użył jej do projekcji astronomicznej obrazu Słońca z plamami słonecznymi. Badania plam słonecznych prowadził Malapert z zamiarem odnalezienia planet przysłonecznych, aby w ten sposób zrównoważyć gallikańskie odkrycie księżycu Wiowisza jako dowodu potwierdzającego doktrynę kopernikańską. Zainteresowanie gastronoma pozostawało nie tylko Słońce. Badał on także mgławicę Oriona, Saturna, którego pierścienie brał za jego 2 księżyce, Jowisza z księżycami oraz Księżyca. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała od jego nazwiska krater na Księżycu. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze w Polsce profesjonalne obserwatorium astronomiczne Malaperta znajdowało się w wieży przy kościele jezuickim. Jej niespotykany kształt, nakrycie płaskim dachem oraz prawie idealne ustawienie okien na południe, wschód i zachód aż nadto dobitnie sugeruje, że owa wieża może uchodzić za pierwsze w Polsce obserwatorium astronomiczne z prawdziwego zdarzenia, w których do obserwacji zjawisk na niebie użyto lunety z paralektycznym montażem. Malapert skonstruował wraz z Sylwiusem kolejne trzy typy przyrządów obserwacyjnych o kluczowym światowym znaczeniu w historii tak astronomii, jak i również techniki optycznej. Dzięki jego działalności Kalisz stał się najprężniej działającym ośrodkiem astronomicznym w Polsce. W Kaliszu w 1615 roku u miejscowego drukarza Gedeliusza wydał on swój zbiór wierszy Barorium Poematicum Fasciculus, w tym tragedię Sedecias, kilkakrotnie później przedrukowywaną i grywaną jeszcze w XVIII wieku w teatrach szkół jezuickich, dedykowaną królewiczowi Władysławowi Wazie. Jego życie po opuszczeniu Kalisza obfitowało również w działania naukowe. Był m.in. rektorem kolegium w Arras. W 1629 roku powołany został przez Filipa IV na katedrę matematyki cesarskiego kolegium jezuickiego w Madrycie, której już zdążyć nie objął. Zmarł bowiem w drodze do Witoria w Katalonii 5 listopada 1630 roku. Warto wspomnieć, że obecnie pamięć o Karolu Malapercie jest wciąż żywa tradycji historii oraz współczesności miasta. Niedawno została mu poświęcona tablica znajdująca się przed wejściem do dawnego kościoła jezuickiego, obecnego kościoła garnizonowego. Karol Malapert jest także dzisiaj patronem Kalickiego Koła Astronomicznego i inspiracją dla kolejnych pokoleń znawców kosmosu w Kaliszu. Ma również on w naszym mieście swoją ulicę.
2: Sylwetkę Karola Malaperta przybliżył Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
3: SK Ostrzeszów
2: stworzył akcję Obraz Tysiące Serc i rozdaje ludziom w kopertach uśmiechy. To między innymi z takich działań kojarzyć możecie TikTokera z Ostrzeszowa Mikołaja Pinkiego Pinkiewicza. Ostatnio wpadł do naszego studia, by porozmawiać się z nami o swoich początkach w mediach społecznościowych, projektach, ale i hejcie, który w pewnym momencie dotknął i jego. Posłuchajcie sami.
5: Poznaliśmy się przy okazji właśnie obrazu Tysiąca Serc, jak dobrze pamiętam. Dziś spotykamy się, żeby porozmawiać trochę na temat ciebie, na temat twoich początków w social mediach, twoich planów, tego, co dzieje się u ciebie teraz. Dla osób, które być może jeszcze nie zetknęły się z profilem Mikołaja Pinkiewicza, Pinkiego w social mediach, tak w kilku słowach, kim jest Mikołaj Pinkiewicz? Mikołaj Pinki Pinkiewicz, tak?
6: Tak, kim jestem? Jestem dość taką osobą rozrywkową, bardziej pod względem lubię dawać uśmiech ludziom, pod względem takim i rozbawić, ale też i troszkę rozczulić. Lubię pomagać, lubię takie pozytywne energie u ludziach wzbudzać, gdzie na przykład te filmiki z rodzicami, gdzie dostali wakacje ode mnie, czy też te uśmiechy, koperty, gdzie rozdawałem i młodzi dzieci wstawiały, też znajdowały te koperty i też się bardzo cieszyły. Co dzisiaj pod każdym filmikiem mniej więcej zawsze ktoś napisze, żebym gdzieś przyjechał do jakiejś miejscowości. No ale w sumie jakbym miał siebie opisać, to ja jestem zimasz. Tu jest wszystko i trochę śmiechu, i trochę pomocy. No tak naprawdę to ja nie patrzę pod żadnym tematem, żeby w jeden temat iść, bo nie lubię się zamykać. Zawsze byłem taki, że lubiłem różne rzeczy, nie skupiałem się na jednej. Tu piłka, tu gitara, tu bieganie, tu OSP, tu harcerstwo. Wszystko musiałem popróbować, dlatego u mnie też na TikToku jest dość taki miszmasz, ponieważ no po prostu lubię inne rzeczy próbować.
5: Człowiek o 100 twarzach?
6: No, można tak powiedzieć, nie?
5: Znany jesteś jednak głównie w social mediach, tak? Powiedz mi, jak się rozpoczęła twoja przygoda z tym takim wirtualnym światem? Co skłoniło cię do tego, żeby założyć konto na TikToku, zacząć nagrywać rolki? Jak to było?
6: Na pewno TikToka założyłem pod względem takim, żeby oglądać na początku. Na pewno. Ale żeby zacząć tak tworzyć pod względem takim, że to się spodoba, to myślę, że to się zaczęło od w sumie tego obrazu. Może tam jeszcze wcześniej coś było, ale pewnie usunąłem, ale chyba prawdopodobnie zaczęło się to od obrazu, gdzie zobaczyłem, że ludzie po prostu no, lubią, że tak powiem, takie akcje. Jeszcze bardzo dużo osób przykłada się do WOŚP-u, co to też fajnie zagrało. Potem zaczęło się od tego, że nie zrobiłem właśnie w Kobylej Górze obrazu, a byłem też na tym finale i widziałem, jak za jakie duże kwoty są gadżety tam sprzedawane i pomyślałem, kurczę, szkoda, że nie zrobiłem zrobiłem w Kobyłce obrazu, bo naprawdę kolejna kwota by może i nawet większa była z tamtego roku. I postanowiłem, że w zamian za to, że nie zrobiłem obrazu, rozdam te uśmiechy. I to był pierwszy raz, jak jeszcze nie było takiego kontekstu, że kolorowe koperty były zwykłe białe koperty z namalowanym uśmiechem. Nie wiem, co mnie tak skusiło właśnie do namalowania uśmiechu. I rozdałem po całym mieście i nagrałem ten filmik. No i jak zobaczyłem, jaki duży odzew jest do różnych miast, wsi i tak dalej, gdzie też nie chciałem umijać żadnej wsi, bo to jest zawsze tak, że kto mieszka w większym mieście, ten ma łatwiej, że wiemy, no, że więcej osób jest znanych, że po prostu ludzie patrzą pod względem takim, o wiele łatwiej by mi było się wybić mieszkając w Ostrowie niż w takim Ostrzeszowie, bo po prostu są większe zasięgi. No i zacząłem od tych kopert, potem udało się złapać też takiego Boryska, który też jest dość znanym TikTokerem. Pomógł mi też również rozdać uśmiechy w Kaliszu. No i potem już zacząłem tak bardziej nagrywać pod względem śmiechu z moim pieskiem. Tam wyszedł jeden viral. Takie bardziej pow, czyli powy, coś w stylu i w mojej wizji, że tak powiem, że też na przykład wstawiłem filmik bodajże jak się czuje osoba, która wszyscy bliscy wyjeżdżają za granicę i to też ruszyło ludzi, że no po prostu to jest dość ciężki temat. No i to też nie jest do śmiechu. No i to jest też takie pokazanie, że tu wstawiam jak chodzę o kulach i pies mnie popycha i mówię do niego, że zaraz na niego na policję zadzwonię, gdzie ludzie się śmieją, a tutaj zaś dość smutne, smutne ten film. Na przykład, nie? I potem bodajże zaczął się lato i wstawiłem filmik, jak przyjechał do nas taki raper Avi i już wcześniej mówiłem, że chcę to zrobić i w końcu doszło do tego dnia, że po koncercie podszedłem do Avi'ego, żeby napisał mi na nodze taki tekst, który najbardziej do mnie uderza, czyli nie zawsze się opłaca, ale warto, i postanowiłem, że on mi jak mi napisze i podpisał się Avi, to ja to wytatuuję. I w ten sam dzień poszedłem, znalazłem tatuatora, którego pozdrawiam, Mateusza Fite, i też w niego teraz właśnie robię. No i wyszło tak, że no to też poszło wiralem, nie? Że właśnie, no i też to tam były już dość pomieszane te komentarze pod względem takim, że innym się bardzo podobało, innym takie dość neutralne, a były też osoby, które mówiły, żebyś sobie uciął nogę, nie? Na przykład. No ale no taki jest świat internetu i nigdy nie ma żadnej osoby, której byś przypasowała w 100%. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto mimo, że wie, że on sam o tym wie, że go nie zobaczysz nigdy w życiu, on siedzi przed komputerem, telewizorem czy tam telefonem, napisze mu, jest trochę lepiej, ulży mu, że komuś coś złego napisał, no a ty to no, nie przeczytasz, no bo po co masz się przejmować takimi komentarzami.
5: Okej, powiedz mi, to w którym momencie, w sensie widzisz w swojej karierze taki wyraźny moment, w którym ta twoja popularność się nagle, że tak powiem, zwiększyła, wybiła? Czy to była jakaś taka tendencja wzrostowa po prostu?
6: Wydaje mi się, że to była taka tendencja wzrostowa. Nie wiem, czy starsi mnie dość znają, ale na pewno młodsi, bo również podchodzą po zdjęcia, czy tam pogadać chwilę, zbić pionę. To jest bardzo miłe. W sumie zaczęło się to tak najbardziej od tych uśmiechów, potem ten Avi i Goatsy, no i po tych Goatsach już trochę musiałem, że tak powiem, odejść na trochę, odpocząć od tego. No i do tego obrazu znowu Tysiące Serca w miarę cichutko u mnie było, bo nie wstawiałem tak za dużo filmików. Skupiłem się bardziej już na sobie, na pracy i już to robię tak pod względem, nie chcę robić czegoś na siłę, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Wolę na przykład coś poczuję, o, chciałbym to nagrać, to nagram, a nie, że muszę myśleć wprzód 10 filmików, żeby codziennie był jakiś filmik na przykład, nie?
5: Czyli nie masz czegoś takiego, że tak powiem systematycznie i rutynowo chcesz budować swoją markę, żeby gdzieś tam te zasięgi powiększać i tak dalej, tylko działasz w momencie, w którym czujesz.
6: Dokładnie, no mimo, żebym może i chciał tak dość regularnie wnosić te filmiki do sieci, tak, no myślę, że jakbym zaczął to robić przez 30 dni, to jeszcze bym dał radę, jakby tak przez 100 kolejnych, no to raczej by mi się to nie dość, że znudziło, to zacząłbym tego nie lubić.
5: A sprawia ci to frajdę na tym etapie?
6: No, lubię to robić. Kiedyś taki mój znajomy powiedział, że ja zacząłem taką erę w Ostrzeszowie, że jako pierwszy nie wstydziłem się wstawić filmiku, że dużo osób wstawiało takie for fun filmiki, ale żeby tak zacząć w miarę nagrywać, typy te uśmiechy i tak dalej, to nie było osoby, nie? Żeby tak po prostu zaczęła regularnie coś wrzucać na TikToka, nie? Więc, no i teraz od tamtej pory również moi znajomi też zaczęli wrzucać te TikToki, no i czy się przyjmuje, czy nie, no w zależności. Są też śmieszne filmiki, gdzie razem wpadamy na pomysł i wrzucamy po kolei, raz do ziomka, raz do mnie, raz do kolejnego, no i ogólnie to tak po prostu for fun to robimy, nie?
5: Czy sprawia ci radochę po prostu to, że zyskujesz tą rozpoznawalność?
6: Szczerze, nigdy w życiu bym nie przypuszczał, żeby ktoś w ogóle po mnie do zdjęcia podszedł, ale to w sumie zaczęło się po prostu od tych kopert, gdzie młodsi po prostu oglądają tego TikToka i młodsi nie patrzą bardziej nad względem takim, że to jest viral, czy to jest milion wyświetleń, czy 10 tysięcy, czy sam 1000. Widzą osobę, którą kojarzą z miasta, wiedzą, że gdy napiszą do mnie, czy do komentarz, ja w większości odpisuję i dla nich to też jest taka w miarę frajda, nie? Że wiem o tym, że im to robi radość, że mogą mieć taką osobę, że tak powiem, u siebie w mieście, która mimo tego, że nie jest jakoś super znana, to coś tam nagrywa, nie? I kojarzą to, że jest ta osoba po prostu od nas, a nie na przykład dajmy na to z Warszawy, gdzie tam jest 100 tysięcy komentarzy i to, że on skomentuje, przyjedź do Ostrzeszowa, to w życiu nie przyjedzie, a ja na przykład przyjadę i to nawet 3 razy.
5: Okej, to wspominamy o tej dobrej stronie, ale jest też, zresztą sam poruszyłeś ten temat, jest też pewnie ta ciemna strona sławy, w cudzysłowie, rozpoznawalności. Jak ty radzisz sobie z hejtem, który się u ciebie w twoich social mediach pojawił?
6: Pierwszy dzień, jak się spotkałem z tym hejtem, znaczy powiedzmy tak w cudzysłowie hejtem, to może i tak, ruszyło mnie to trochę. Pamiętam, że właśnie ten sam dzień, jak wracałem z Gołców, to osoby tam będące powiedziały, że nawet mam na Twittera nie wchodzić, teraz X-a, nie wchodzić, bo nie czytać tych komentarzy, bo to po prostu były dość przykre te komentarze. Do tego nie wchodziłem nawet, nie czytałem i tak dalej. Ale żeby sobie z tym radzić, no to raczej po prostu nie czytałem tego, nie? Wiem o tym, że dużo osób czytało, dużo osób po prostu wyśmiewało się z tego, że są te komentarze, bo tylko ja naprawdę nic złego wtedy nie zrobiłem. Hejterzy zawsze się znajdą. Moi znajomi, czy tam teraz narzeczona, też dobrze mi pomogła w tym. Rodzice ogólnie najbardziej bałem się reakcji rodziców, gdzie mojemu bratu wysłałem właśnie tego linka do Twittera. No i rodzice widzieli te komentarze, bałem się ich reakcji, ale moja mama jest po prostu inna niż pewnie inne kobiety i też się śmiała i też że tak powiem, niektóre komentarze przez jakiś czas używała, typu jak wtedy miałem jeszcze kręcone włosy, to mówiła do mnie kalafior. Tak po prostu dla śmiechu, żeby też zabić może tą złą energię z tych komentarzy. No i może to mi też pomogło, że takie branie na dystans te komentarze, bo wiadomo, że to są, nie są osoby, że tak powiem, które by mi w oczy to powiedziały, tylko to są bardziej osoby, które siedzą przed komputerem i jedyne życie prywatne, kiedy jest, to odpalić CS-a i włączyć chwilę Twittera, przelecieć, napisać komentarze i spać.
5: Chcesz teraz powiedzieć coś tym osobom, które tak bardzo ci te kłody pod nogi rzucają?
6: Żeby ich więcej rzucały, bo to jednak, że tak powiem, mnie to nie rusza, a bardziej też i napędza. Tyle, niech rzucają. I tam nie rusza to, nie?
5: Okej, wspominają, mówią, że gdzieś tam media społecznościowe, rozpoznawalność i wejście w ten świat na pewno mocno odmienia codzienność. Czy to odmieniło też twoje życie codzienne?
6: Nie ukrywajmy, nie jestem jeszcze dość taką wielką personą w internecie, żebym mógł mówić, że jestem dość znany. Na pewno jestem.
5: Ale swoje grono fanów już masz.
6: No, że tak powiem, mam, nie? Na pewno znają mnie osoby w okręgu tutaj Ostrzeszów i takie Ostrów, Kalisz i tak dalej, ale nie. Może i trochę bardziej pod względem takim, że nie, nic nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Dalej jest tak samo jak było. Jak chcę wyjść na dwór, czy tam ze znajomymi, to wychodzę. Nie czuję jakiejś tam presji pod względem takim, czy ktoś się na mnie patrzy, czy nie. No, to nic się nie zmieniło.
5: Jest ktoś, kim się inspirujesz? Jeżeli miałbyś możliwość stworzenia duetu z dowolnym twórcą cyfrowym, influencerem, to kogo byś wybrał i dlaczego?
6: Jeżeli pochodzi od influencera, to bardzo mi się podoba, nie że sam content, ale Freeze, jak zrobił tego Challengera. Ja lubię wyzwania wyzwania i lubię dość, że tak powiem, takie hardkorowe wyzwania. Dlatego też zrobiłem ten tatuaż, bo wiedziałem, że mimo, że dadzą mi jakkolwiek zadanie, ja zrobię to, to może i wziąłbym udział w tym właśnie programie, ale pod względem takim influencera to raczej nie mam osoby, której bym, że tak powiem, inspirował się albo oglądał w 100%, nie?
5: Powiesz mi kilka słów na temat tego, jak udało ci się dostać do Goatsów. Jakie masz po prostu wrażenia z tego, jak tam byłeś, jak to było poznać ludzi, których do tej pory też ty oglądałeś, że tak powiem, z innej strony, przez ekran komórki najczęściej.
6: No bardzo fajna atmosfera, nie? Inna. To jest takie dziwne uczucie, że czujesz się, jakbyś był w filmie, nie? Że takim 3D, że nagle widzisz osoby, które oglądasz i z nimi normalnie rozmawiasz. Coś innego i jeżeli ktoś by miał jakąkolwiek okazję zrobić to samo, to wręcz bym powiedział, że nie wstydź się, tylko idź.
5: Planujesz dalej rozwijać swój content? Będziesz się na tym skupiał, na budowaniu własnej marki w mediach społecznościowych? Chcesz się trochę wyciszyć? Jaki masz plan?
6: Teraz trochę wyciszyłem się pod względem takim, bo po prostu chciałem odpocząć tego, miałem też dużo na głowie i swoich problemów i tak dalej. Czy żeby się skupić na tym, to może nie to za dużo jest powiedziane, ale na pewno będę wrzucał co jakiś czas jakieś filmiki, a w szczególności jak mi coś wpadnie, bo pomysłów mam od groma, tylko po prostu z tym wykonaniem jest ciężej, nie? Ale mam nadzieję, że w nowym roku tę większość pomysłów, na które mam w głowie, wypali. No i nie będę, że tak powiem, na siłę coś wrzucał, tylko bardziej pod takim względem, że coś wpadnie mi do głowy i zrobię po prostu, nie?
5: A może jakiś taki jeden cel, który chciałbyś zrealizować?
6: Na pewno bym chciał zawalczyć na fame w przyszłości. Wiem, że to teraz śmiesznie zabrzmi, ale to w tych czasach już jest trochę płytkie, bo jednak te gale freakfightowe upadają, że tak powiem. Ale no, takie, chciałbym po prostu takie wyzwanie. To nie, że chciałbym jakąkolwiek kwotę zarobić czy coś. Bardziej pod względem takim, że chciałbym tego doznać jako zawodnik, zobaczyć. Nie jestem żadnym tam fighterem czy coś. Po prostu chciałbym doznać tego, to co ludzie doznają przed walkami. Ten stres, te przygotowania, te case'y takie, co rozmawiają właśnie. Chciałem tego doświadczyć, zobaczyć jak to jest właśnie stanąć z tamtej strony. Ale żeby jakiś szczyt, myślę, że nie mam tego. Oprócz tego to nie mam żadnego szczytu.
5: Okej, a masz coś, w sensie masz pomysł, z kim chciałbyś skrzyżować rękawice, czy raczej dowolność?
6: Nie, to raczej jest dowolność, nie? Nie mam osoby, której nie lubię, czy coś w internecie, wręcz przeciwnie. Wiem o tym, że każdy poza internetem jest po prostu inny, nie? Nie ma osób. Każdy, kto pokazuje, tak mi się wydaje, że każdy jak nagrywa, to tak naprawdę po sobie wiem, bo nie ukrywajmy, też nie jestem jakiś aniołek. No ja tego nie ukrywam i każdy o tym dobrze wie, no i tyle.
5: To nie będziemy rozwijać tematu. Na sam koniec pytanie, gdybyś miał wybrać jedną platformę, tylko jedną, YouTube, X, Instagram,
6: TikTok.
2: Z Mikołajem Pinkiewiczem rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan. Nowy mieszkaniec pokazowej zagrody zwierząt w Gołchowie właśnie został pokazany światu. To mały żubr, który urodził się w maju. Maluch czuje się dobrze, jest pod troskliwą opieką mamy i już wzbudza ogromne zainteresowanie turystów, a wkrótce ośrodek ogłosi konkurs na imię dla żubrzątka. Na koniec zaglądamy jeszcze do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Smyka w Kaliszu, gdzie odbędzie się koncert poezji śpiewanej. To wszystko już w piątek w siedzibie Biblioteki Głównej przy ulicy Legionów. Wystąpi Zuzanna Bączol. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. Jeśli szukacie interesującej lektury, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl.
3: Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. W naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froni. W rozmowie z nami mówi, jak wygląda praca z czasem, dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie sami.
7: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
8: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak nam sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarów, zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie, także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
7: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
8: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy, moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i lubię robić drobne rzeczy. Posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu raczej zanikać. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
7: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
8: Pracy czy sam osobiście?
7: Tak, osobiście, no.
8: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
7: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
8: W tej chwili 43 lata. Od 15 roku życia.
7: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
8: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, że musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce, różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
7: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
8: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to więcej orientują się, wiedzą, o co chodzi i chcą je naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiła, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
7: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć, być może historie z nimi związane?
8: No, było takich parę zegarów, które, na przykład zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po tych belkach i tak dalej, jakieś cenne, jeszcze lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
7: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, tak, czy często dzielą się właśnie...
8: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać. Nie jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni, czy w domu są już starsi, nikt ich nie słucha. A tu sobie na stare tematy zegarków, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam tego z panią Gosią, bo bez której by po prostu nie dał sobie rady sam to ogarnąć tego wszystkiego.
7: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
8: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kładcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kładcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne. I w hurtowniach, które się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
7: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
8: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przy sobie. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie.
7: Ale nie do rozbijania.
8: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to jest tak zwane ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerowskimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza, umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem, to, że bardzo możliwość otwiera na inne możliwości napraw. Mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jaki ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
7: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
8: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jak już pani mówi, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tych, mamy najnowszej generacji w tej chwili i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
7: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
8: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy w Kępnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samej zegarka, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tylko ten szczęsny zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować, to jest takie naprawdę, no i jeszcze oczywiście jęśnik z boku nie przeszkadza, czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza, chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także.
7: A czy, bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie, czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
8: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG, są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości, lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków, narzędzia, które się też te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, to jest młotek, to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czyli to już elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
7: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do pana przyjść?
8: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weźliśmy, także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
7: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
8: Niech spróbuje, najpierw tak jak ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężynę. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zrób, dostałem na warsztat, mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział, co się robi. Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie, bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, o, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich, rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? No, ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć, póki jeszcze jakiś jest.
7: Czyli najpierw napchli targ.
8: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuję to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest. I to jest całkiem inny świat. To inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki takich już markowych, no i potem próbują najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby już pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tego zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilnują, nie?
7: A czy na przykład w pana pracowni, czy do pana pracowni marzy się panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał pan w swoich rękach?
8: Powiem pani, czy nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jest zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu ranem zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu uszkodzony, na przykład, no nie wiem, Omega, Schofazen, czy ludzie, naprawiamy wszystko, robimy, ale to już trwa i kosztuje. Nie? Nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które drogo kosztują. Jestem otwarty na... Lubię wyzwania. Jak jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak na ten zakład swój przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
7: Dla pana nie ma rzeczy niemożliwych.
8: No staram się, żeby tak było.
7: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
8: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Po prostu musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego. Nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to pani określi, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, myśleli, że no to pogięli. To jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyńską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby był, mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich. Były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość. Trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
7: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie dziać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
8: Ważnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Można naprawić, okazuje się, że łańcuszek, że nie naprawił cyną na długości 5 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już... Tak samo jest zegar. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś Gucci czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod, te, pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każdy inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelniać. Nie? Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
7: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
8: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam parę, znaczy paru często klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rudyne, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
7: Czyli tak kompleksowo?
8: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegar mieć jako, to już na przykład wysyła do jubilera typu o, koperta jest wyrwana, albo ułamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy koronkę. No to, a ze względu na to, że robię to i to, i ludzie wiedzą, jak już czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. Trzeba to wszystko rozebrać, dobrze mać, poodnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowe.
7: Mówi się, że...
8: Ja lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest takie rutynowe, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
7: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
8: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które by dla mnie kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczykiem, które są na przykład całe w srebrze lub złocie, które są cała, zegar mi będzie wiedział, o czym mówię, cała mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu, mechanizmy wszystkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracy mistrzowską pewnego zegarmistrza i jest cudo, które jest jedno, jedyne i inne. Ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
7: A tak właśnie mi się nasunęło, a najstarszy zegarek, który do pana trafił, z jakiego okresu?
8: No to tak jest, właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem, nie było pokręgła, którego to tam 1800, zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze, nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
7: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
8: Pani, to jest trudno określić tak, no, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
7: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
8: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: Mówi Artur Froni, a z ostrzeszowskim zegarmistrzem rozmawiała Jagoda Mośpan.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
9: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
10: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
9: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja, być może jak najbardziej zasadna, tak, ale no do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
10: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
9: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
10: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
9: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
11: Tomasz.
4: Michał.
10: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i przychodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przychodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
12: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
13: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
11: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności. Czy inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, i wtedy wpada kolejne połączenie.
10: Ilu operatorów na tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
13: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
10: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
11: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. Ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem, są osoby, które mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia i nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, i wtedy skarga jest rozpatrywana.
13: Też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, o charakterze policyjnym. Wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób. Nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
10: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
11: Są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
13: Mamy też tutaj około 120 operatorów w tej chwili, tak obsługujących. My każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakiś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
11: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
13: Umiejętnościami różnymi.
11: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
13: Strażaków, policjantów.
11: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi. Też.
13: Żołnierzami. Ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
10: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
7: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne.

0: Jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
0: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
2: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
2: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
2: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
0: Myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
3: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
3: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
3: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami, nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki, są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia, po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne.

0: krytyczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
1: Tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
0: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
2: Tematem zajął się Dominik Rutkowski. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot, mówi autor książki Grzegorz Banaszak.
3: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
4: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn. Troszkę mnie nie było w kraju. I w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzywaźnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
3: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
4: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzyważnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
3: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
4: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników zawodników, jeszcze grający w latach 50. On miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
3: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
4: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak. Odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
3: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
4: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z trzech elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
3: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? Któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
4: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nimi ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po dwóch, trzech spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
3: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
4: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
3: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
4: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
3: 291 stron. Urosła.
4: Urosła.
3: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać jako autor książki dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
4: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
2: Polska poetka i nowelistka, choć urodziła się w Suwałkach, to dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. Teraz w naszym magazynie krótki życiorys Marii Konopnickiej.
5: Maria Konopnicka, postać bardzo nietuzinkowa, wspaniale opisana w publikacji z serii Kaliszanie w numerze 21 przez panią Anetę Kolańczyk. Naprawdę postać fascynująca. Kiedy państwo zdobędziecie się na lekturę, dowiecie się o niej bardzo wiele. Była to osoba bardzo nietuzinkowa jak na swoje czasy, świetnie wykształcona, jednocześnie osoba o bardzo odważnych poglądach politycznych, społecznych, religijnych. Jej życie, a w szczególności ten epizod kaliski, jest tutaj bardzo doskonale uchwycony. Warto zauważyć, że Konopnicka spędziła w Kaliszu 12 lat swojego życia. Tutaj też wstąpiła w związek małżeński w naszej katedrze. Tutaj też po raz pierwszy debiutowała jako literatka na łamach Kaliszanina w roku 1870. Drodzy Państwo, ten prolog i jak gdyby pewien sens jej przyszłych życiowych poczynań zaczynał się właśnie w Kaliszu, bo tutaj dorastała jako mała dziewczynka i weszła w fazę dorosłości. Tutaj w końcu poznała swojego męża. Tutaj zaczęła się też jej droga do społecznych i politycznych zainteresowań. Należy pamiętać, że Maria Konopnicka to też skandalistka swoich czasów. Osoba, która naprawdę potrafiła mocnym piórem podkreślać różnego rodzaju problemy, które występowały zarówno w tym okresie w dziedzinie społecznej. Bardzo odważnie postępowała z tematem religii, będąc osobą wierzącą. Nie była przywiązana stricte do kościoła katolickiego, co w ówczesnych czasach wzbudzało oczywiście bardzo duży sprzeciw. To też matka, to matka ośmiorga dzieci, z których sześcioro przeżyło, natomiast to też matka, która się wyrzekła jednej ze swych córek. To też kobieta żyjąca pełnią życia, nie stroniąca od wielu romansów, również od pewnej tajemniczej przyjaźni z kobietą. Maria Konopnicka była również poliglotką. Wśród języków, którymi posługiwała się, był język angielski, był język włoski, ale również, o dziwo, język czeski. Ta kobieta, będąc bardzo młoda, zapoznała się ze wszystkimi dziełami, znakomitymi dziełami z różnych dziedzin nauki, historii i literatury, począwszy od starożytności, a na czasach jej współczesnych skończywszy. Przynajmniej bo w stosunku do swojego męża była ona o wiele lepiej wykształcona, o czym sama też wspomina. Ten jej związek, można powiedzieć, nie należał. Początkowo była bardzo szczęśliwa, ale później, kiedy zobaczyła, jak to życie wygląda, to życie na wsi, w dworze, kiedy przeprowadza się z miasta, już takim przyjemnym jej się nie wydawało. I szukała innych rozwiązań. Dbała później o wykształcenie swoich dzieci, co było oczywiście dla niej bardzo ważne, i na to ułożyła wszystkie możliwe pieniądze. Dodatkowo warto wspomnieć, że Maria Konopnicka była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej. Znały się jeszcze z czasów, kiedy Orzeszkowa była panną. Sama postać Marii Konopnickiej była też do pewnego momentu tajemnicza, ponieważ ona odmładzała się i bardzo wielokrotnie podawała różne daty swoich narodzin, w związku z czym dawniej nawet uważano, że Maria Konopnicka w Kaliszu się urodziła. Najnowsze badania nie potwierdzają tego faktu. Miejscem jej narodzin były Suwałki. I to wiemy dzisiaj. Zmarła w 1910 roku w Lwowie i tam też została pochowana. Została pochowana, jej pogrzeb był wielką uroczystością patriotyczną, w której udział wzięło ponad 50 tysięcy ludzi. Natomiast był to obrzęd, który odprawiany był bez duchowieństwa. Nie miała ceremonia charakteru religijnego. Maria Konopnicka to też wielki popularyzator idei państwa tolerancyjnego, idei życia w państwie, które jest bardzo dobrze ustosunkowane do swych obywateli, nie wkracza w ich prywatne sfery życia, nie wymusza na nich pewnych zachowań, a samo społeczeństwo żyje prawdziwymi wartościami, które ona uznawała za najważniejsze. Dostrzegała też problemy czasu, problemy przede wszystkim biedy, antysemityzmu, problemy związane z pozycją kobiet. Tutaj można powiedzieć, że miała takie tendencje feministyczne i to też widać w jej artykułach. Co jeszcze jest godne uwagi? Poświęciła Kaliszowi 4 wiersze, porównując ją chociażby z Adamem Masnykiem, który poświęcił zaledwie Kaliszowi swemu miastu 1. Dodatkowo możemy w jej twórczości w 3 telenowelach znaleźć kaliskie reminiscencje, wręcz postacie powiązane bezpośrednio z Kaliszem, o czym też możemy się dowiedzieć z książki pani Anety Kochańczyk. Osoba nietuzinkowa, żyjąca czasami w różnych związkach, dzieląca przyjaźń z najwybitniejszymi ludźmi tej epoki, ludźmi literatury, kultury i sztuki, ale też kochająca matka i czasami przesadnie dbająca o tą warstwę intelektualną swoich dzieci. Dziś po Marii Konopnickiej w Kaliszu zostało stosunkowo niewiele. Nazwa ulicy, której jest patronką, istnieje budynek, w którym mieszkała jako dziewczynka i nastolatka, to Pałac Puchalskich bądź Puławskich, tak, pod taką znaną nazwą jest ten budynek. Tam w latach od roku 80 do roku 1991 mieściła się Izba Pamięci Marii Konopnickiej. Niestety nie przetrwała ona doby transformacji. Nasza poetka doczekała się również w Kaliszu wspaniałego pomnika ustawionego przed gmachem dawnego studium nauczycielskiego, a dzisiaj Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, dłuta Stanisława Horno-Popławskiego, który ustawiono w tym miejscu w październiku 1969 roku. Również Marii Konopnickiej poświęcona jest tablica pamiątkowa, którą możemy zobaczyć w kaliskiej katedrze tuż przy wejściu do niej. Drodzy Państwo, Maria Konopnicka była związana bardziej z Kaliszem niż nam się wydaje. Należy pamiętać, że tu znajdował się też grób jej matki. Dzisiaj po grobie niestety nie ma śladu, ale epitafium poświęcone scholastyce Sturskich-Wasiłowskiej znajduje się w dzisiejszym kościele jezuitów. I to w zasadzie jedyna pamiątka po mamie Marii Konopnickiej.
2: Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
6: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce, liczący ponad 86 tysięcy hektarów. Teren rozciąga się od Przygodzicy w południowej Wielkopolsce przez Dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, o jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
7: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
8: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
7: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody? Właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
8: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim, co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w parku krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
7: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
8: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko Stawy Milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
7: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? No mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
8: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronionego chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorów dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie lasów milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek superliczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach. Natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa. Mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny. I dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne. Faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie, po Jeziorze Łęczyńsko-Głodawskie. Tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, tu był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
7: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
8: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy. To, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. To nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego, zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które hybrytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków sów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, których populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójczka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinie Baryczy osobiście się przekonać.
7: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
8: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej i 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Diluge, po polsku Ługa, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim olsza czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez nie niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu, kępkowo-dolinową. Olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc. Natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz. Dwa poprzednie gmina Żmigród. Natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba. Ciekawe runo na przykład, liczna jest tam marzanka wonna. Jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Mierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, licząc od zachodu, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej. To właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk, przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych. Mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody. Natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Varadzi jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
7: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Varadzi to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Varadzi?
8: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Varadzi, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w Mnichu Spustowym jednego ze stawów.
7: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
8: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają ich siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
7: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, a raczej nie kojarzą się z tym terenem.
8: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki

0: Wiemy, że Domilicza również została już zawleczona. Larwy małży zwane glochidiami są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczeżuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Prądni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania, dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w Baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Miliskie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi. I nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście

0: W kontekście fotografowania, obserwacji nie może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mielickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem. Z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
0: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające zaskrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Mielickie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad stawem starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu m.in. brzozę, tarninę, głuk czy krawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki i jak to zrobić, by sobie jednak nie zaszkodzić, podpowiada zielarka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
4: Około 80% ziół, które ja stosuję, moja rodzina i moi bliscy, to są zioła, które rosną w okolicy mojego domu, czyli okolica Ostrzeszowa, tu Mikstatu. Ja zawsze w tych okolicach zbierałam zioła. Mamy tu charakterystyczne, ubogie ziemie, więc tych ziół nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Nie mamy takiego wysypu różnorodności, jak na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach czy w Bieszczadach. Przede wszystkim na jakość ziemi, którą mamy. Ale to, co rośnie, to tak naprawdę wystarcza nam do podstawowych naszych schorzeń, takich sezonowych, ziołowych do polepszenia naszego funkcjonowania, do wytworzenia kosmetyków ziołowych, do po prostu dobrego funkcjonowania, ale również do spożycia, do urozmaicenia diety, szczególnie na przykład w takim okresie, jaki teraz mamy, bo mamy przedwiośnie i za chwilę się tak zacznie wszystko rozkwitać i te pierwsze pączki wszystko możemy stosować, zamiast nowalijek drogich ze sklepów, używać tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociaż po obszarach Polski.
5: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
4: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mlecze, czyli mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie calutenki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez zmielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść, troszeczkę bardziej rozwinięte listki warto suszyć na herbatki, będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okazać. Także mam no i oczywiście sok z koła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew, schodząc niżej, mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarniny, głogi, jarzębiny, małe drzewa, a nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli chodzi o tarninę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli chodzi o głóg, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nie naturalnie występujące, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej. To będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju. I to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie. Herbata będzie pomagała na układ trawienny. Pity regularnie przed operacjami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji. Ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy. Patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać jako, zamiast sałaty. Zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejsze akurat z mniszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzenie, nie tylko mniszek, będą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemi, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. I tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, a jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryciem kolejnej rośliny i kolejnego skarbu.
5: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok.
4: Tak.
5: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
4: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. Dużo osób pijemy lisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w melisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz melisę sadzimy w ogródkach, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne? Melisę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur, najlepiej około godziny 12, najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego, że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne, jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
5: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
4: Tak, tak.
5: Czyli jak rozumiem, też ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki, nie wiem, jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
4: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego, że one najczęściej mają temperaturę ustawianą nawet od 40 do 60 stopni i 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół, chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, płonczach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słojach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, a jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład mola, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
5: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
4: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
5: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
4: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku gdzieś 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
5: A jeszcze tak jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie, są koło siebie, czy one wtedy gdzieś tam w jakąś interakcję też mogą na przykład wejść, jeżeli nie są w żaden sposób zabezpieczone, a powiesimy sobie, nie wiem, koło siebie dwie gałązki przeróżnych gatunków, czy to jakoś też...
4: W sumie to jest bardzo ciekawe pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego, że ja podążam za naturą, zbierając te zioła, czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, bo chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni i zimą po prostu pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcje pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę i zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. Może tak, jeżeli zbierzemy dziki bezkwiat, dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład bylicą pospolitą, to ta bylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły, to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć i nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
5: To mamy ten etap przygotowywania, obrabiania, suszenia. A co z takich ziół możemy zrobić?
4: Najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do tego takiego momentu, do takich rzeczy jak przeróbka kory czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, na przykład skrzyp, z którego bardzo trudno jest wydobyć chrzan.
5: Syropy, których nie jesteś zwolenniczką?
4: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka są czasami też wykorzystywane, dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to obrabianie jest za długie.
5: Czyli syropów
4: ale sam, jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób złodzić ciastka, to okej, okay, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
5: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
4: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w ogródku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę, tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze, one są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40%, idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem. Czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu, więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, no, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczych zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych skorzeniach skórnych, przy trudnogojących się ranach, także możliwości mamy dużo.
5: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś tej wiedzy, żeby zrobić to po prostu najzwyczajniej w świecie poprawnie? Czy my sami możemy się doedukować właśnie bazując to, co gdzieś wcześniej wspominałaś, na jakichś książkach, nie tych nowszych, tylko raczej tych starszych? Czy jednak może warto by pójść na jakieś warsztaty, może gdzieś mimo wszystko u kogoś tej wiedzy zaczerpnąć?
4: Byleby się uczyć, to jest najważniejsze. Okay. Wszystkich tych rzeczy tak naprawdę możemy zrobić sami w domu. Nie zrobimy na pewno w domu, w warunkach domowych produktów, które będą standaryzowane. Czyli przypuśćmy, że kupujemy suplementy diety, w których mamy ekstrakty ziołowe. Ja się tu na przykład spojrzałam na półeczkę, mamy dziką różę, tak? Tam jest prawdopodobnie w porcji produktu, jaka jest ilość witaminy C. Nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych wyprodukować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie sproszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka cytryny, dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych zielonych.
5: A co w takiej naszej domowej zielarskiej aptece powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
4: Tak, na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiat lipy, melisę, miętę, krwawnik, z takich rzeczy, które są łatwo dostępne, liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja obawiam się, że nie będę w stanie zatrzymać się w tej palce. Tak mi się wydaje, że po prostu jak tylko zaczynam zbierać, to co chwilę coś jest potrzebne. I co znajdę, to jest potrzebne. To ale łatwiej by mi było powiedzieć na przykład na proste dolegliwości. Typu najczęściej, no mamy sezon przeziębień teraz, grypy, tak? Więc warto mieć faktycznie tą lipę w domu, kwiaty czarnego bzu, do tego coś, co da nam dosyć dużo witaminy C. No to chociażby ta właśnie dzika róża by była dobra. Co jeszcze tutaj? Miód by się przydał, bo zielarstwo to nie tylko produkty roślinne. Tak? Mamy jeszcze cały asortyment innych produktów, które możemy tutaj wkomponować. Chociażby apiterapię właśnie, wszystkie produkty pszczele. Dalej dziewanna, majerany, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu. To jest taka podstawa na przeziębienia. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna. Wierzby czy brzozy? Wierzby, brzozy tutaj możemy stosować, one będą miały, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny, one będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy i pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krótkie, więc też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
5: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a co na te nasze takie kobiece dolegliwości, zmienne nastroje? Czy jest coś, co też może nam trochę pomóc?
4: Tak, w polskich ziołach mamy niepokalanek, który jest chyba coraz bardziej popularny i będzie on taką rośliną, która będzie balansowała nasze nastroje przy PMS-ie, ale też będzie korzystnie na nas wpływała na zmiany, które są związane z okresem przed menopauzą, w trakcie menopauzy i po menopauzie. Dobrym ziołem dla kobiet jest krwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie można do 3 miesięcy. I robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Tym samym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa. Jednak w naturalnym teraz takim stanie na łące no, nie powinniśmy jej zrywać, bo jest objęta ochroną, ale jeżeli mamy dostęp do kocanki na przykład na własnej działce, no to możemy zrywać.
5: Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
4: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
5: Szkoda.
4: Chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe, funkcjonować, im starsi jesteśmy na w miarę podobnym poziomie, odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie wystarczy.
5: Kompleksowo,
4: tak.
5: A jak to jest? Zajmujesz się też tym nie od dziś, więc na pewno masz kontakty z różnymi ludźmi. Czy coraz więcej osób poszukuje tych takich, kiedyś by się to mówiło, ludowe wierzenia, tradycje ludowe, czy coraz więcej osób po to zioła sięga?
4: Ja właściwie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo biorąc pod uwagę statystyki, które czytamy, tak? Chociażby na stronach rządowych związanych ze zdrowiem, to można by było pomyśleć, że stan zdrowia Polaków jest coraz gorszy, że mamy coraz więcej zdiagnozowanych osób z ciężkimi chorobami, typu nowotwory, problemy kardiologiczne, nadwaga, cukrzycę i te problemy zdrowotne są od najmłodszych dzieci po osoby starsze. No to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast no nie da się ukryć, że ja cały czas się edukuję, jeżeli idzie o naturoterapię i wszelkie metody, które wspomagają zdrowie. Obracam się w środowisku ludzi, którzy tą samą tematyką się zajmują. I rozmawiając w tym środowisku, to my jesteśmy już trochę sfiksowani. Rozkładamy często potrawy na czynniki pierwsze, zastanawiając się, czy to nam służy, czy to nam nie służy. Oczywiście uważam, że dla zdrowia psychicznego to i czasami trzeba zjeść na stacji benzynowej czasami jakiegoś paskuda, bo inaczej przejdziemy w ortodoksyjne zachowania. Natomiast samo to, że jestem między ludźmi, którzy zajmują się podobną tematyką, sprawia, że mam wrażenie, że i ziołolecznictwo, i naturalne metody wspomagania swojego zdrowia są coraz bardziej popularne. Ale często wykładowcy, którzy mnie uczą, mówią właśnie, jest odwrotnie. Tylko ja jestem w takim środowisku, że mi się to wydaje. Więc myślę, że jednak nie. Chcielibyśmy dostać tabletkę, żeby nas przestała boleć głowa, kto tam ma czas masować sobie punkt płuco 4 na meridianie płuca, po to, żeby nie bolała głowa.
5: Totalnie nie wiem w tym momencie o tym mówisz.
4: Już medycyna chińska.
5: A tak na sam koniec, jakby słucha nas ktoś, kto chce zacząć. Taka praktyczna wskazówka, porada. Od czego zacząć?
4: Proponuję te najprostsze książki. I one są nawet dostępne w internecie, w PDF-ach, na przykład na bibliotekach cyfrowych. To jest Ojciec Klimuszko, Wróćmy do ziół. Nie pamiętam tego jej tytułu, ale Maria Traben. Też stare książki, bardzo proste opisujące. Duże zasoby możemy znaleźć u ojców Bonifratów w ich literaturze. To są takie najstarsze jakby informacje, ale takiego do takiego zwykłego polskiego domu. Mało językiem medycznym napisane, ale otwarte. I to jest warte. Warto też rozmawiać z ludźmi. Warto zaglądać do naturoterapeutów. Chociaż środowisko nasze jest trudne i jest też różne, tak jak są różni ludzie. Więc trzeba też popytać się, żeby nie popadać w tą taką manię zdrowotności, która odwróci się przeciwko nam.
5: Czyli najpierw teoria jednak, potem praktyka trochę, tak?
4: Tak, ale też może czasami posłuchać naszych babci, starszego pokolenia. Oni często bardzo dużo wiedzą. Przykładowo to, że Majeranek leczy kaszę, to ja się od swojego dziadka dowiedziałam. To, że można pozyskać witaminę C z owoców jarzębiny, tego się dowiedziałam od taty. To, że jednym z cudowniejszych leków jest buteleczka z apteki, która popularnie była stosowana do nacierania przy bólach mięśni, bólach głowy i to jest coś, co muszę mieć w domu. No, nie użyję nazwy, bo jest to produkt, który nie chcę stosować reklamy tutaj. Ale wiele rzeczy jakby dowiadujemy się od starszego pokolenia. Nie lekceważmy tego, co oni wiedzą. Słuchajmy, póki są, bo potem zostaniemy z tym, że będziemy musieli płacić grube tysiące, będziemy chcieli się tego dowiedzieć. Szkolenia z naturoterapii są potwornie drogie, a często mamy źródło wiedzy w domu, którego nie słuchamy.
3: Więcej newsów znajdziecie na sk.pl.
2: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania piosenki po kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu, na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Japson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. Dwie minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie między innymi wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95.

0: W tym roku naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku, nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
2: Ostrzeszów na czasie.
7: Nasia Źródlewsko-Lejnik, dzień dobry. No to co, no to zaczynamy niedzielę, jak zawsze ze mną. Robimy to na filmowo, więc właśnie zaglądamy do kina Piastę w Ostrzeszowie, które dzisiaj ma trzy propozycje i powiem to chronologicznie. O 15:00 dokument 90. urodziny Pavarottiego. O 17:00 to History część 5:00 i tę animację szczególnie poleca Radio SK. A o 19:00 coś dla tych, którzy lubią superbohaterów, czyli Władcy Wszechświata.
8: Muzyką się żyje.
9: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
11: Od lat, powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
11: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
9: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever i moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. I co mam

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaf z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5 tysięcy agentów w Polsce.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
17: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
5: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się

Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet

0: ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerani, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: Ostrzeszów na czasie.
19: Właśnie źródłem Skolejnik. Ostrów żyje tańcem. Od wczoraj w Centrum Kultury 24. Ogólnopolski Konkurs Taneczny Magia Tańca imienia Aliny Janikowskiej. Dziś drugi dzień właśnie konkursowych zmagań. Te już na scenie Centrum Kultury w Ostrowie trwają i potrwają tak mniej więcej do godziny 14. Warto zajrzeć i zobaczyć bardzo młodych, bardzo utalentowanych tancerzy. A o 17 będzie gala. Wtedy poznamy zwycięzców i będą najpiękniejsze występy. Wstęp wolny. Polecę Radio S.
20: Muzyka się żyje.
21: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
21: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
23: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
22: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
21: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Z Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy o Esce i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, Westy. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27.

0: i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnich i ty na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale Widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie ma.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: Táto promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Kalina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje. Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
11: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
10: to
11: kolei.
10: Jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
9: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
9: Singiel później ci opowiem, to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
1: czy 100 metrów od sceny.
0: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Basia Źródlewsko-Lejnik, teraz zabieram Was na urodziny, bo drugie świętuje dzisiaj Centrum Nauki Sowa w Nowych Skalmierzycach i dlatego dziś w tym miejscu, to przy ulicy Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach, mnóstwo atrakcji, między innymi do 17 można centrum bezpłatnie zwiedzać. Są też warsztaty tematyczne, a o 16.15 zaplanowano urodzinową słodką niespodziankę. Myślę, że jak urodziny, to musi być tort. Natomiast o 16.30 rozpocznie się rodzinny seans filmowy.
14: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
15: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
14: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już między innymi w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
16: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, popa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody, rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj.

0: lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
4: I po reklamie.
5: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
6: 3, 2, 1, start!
7: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
8: I jak tam było na trasie?
9: Dobrze.
5: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
10: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
15: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
20: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
23: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radio SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
13: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
14: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
16: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
17: I po reklamie.
18: Ostrzeszów na czasie.
19: Basia Żydewsk-Olejnik, teraz muzyczne zaproszenia. Najpierw Ostrzeszów i Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Tutaj już przyszły weekend. W sobotę i w niedzielę dwa znakomite koncerty. Sobota to Ewa Farna, a niedziela to zespół Pektus. Wstęp na koncerty jest wolny, a poleca je oczywiście Radio SK. A komu mało, to zapraszam do Ostrowa w piątek 26, gdzie startuje oficjalnie Lato w Mieście. Na początek koncerty rapowe, a na scenie m.in. Donatello i Kaczka.
10: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
3: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do
4: poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
17: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
18: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radio SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość,

Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest przy 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda?

0: Na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: taká promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Sprawdź aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
20: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
19: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
21: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
22: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
19: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
23: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu Eska. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej Eska, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: Bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach.

0: Ci też lubią się bawić, twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
2: Wasia Żodlewsko-Lejnik. Niedziela, ba, cały weekend powoli już finiszuje, więc ja mam teraz dwie filmowe propozycje poniedziałkowe. Pierwsza z nich to Kino Konesera w kinie Helios w Kaliszu i w Ostrowie jutro o godzinie 18:00 i tutaj dramat Czytając Lolitę w Teheranie. Natomiast o 19:00 w Centrum Kultury w Ostrowie w ramach cyklu Komeda na Wolności amerykański kryminał pod tytułem Crime 101. Więcej informacji oczywiście w sieci.
3: Zbliża się 18:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: I po reklamie.
16: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży.

0: me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: SK Ostrzeszów.
2: Reklama.
3: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek i drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca. Czas więc go podsumować, ale na początek nowy skład.
6: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udanym, zostaje z nami. Zostają liderzy Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski wraca po kontuzji i mamy nadzieję, że też nas wesprze w kolejnym sezonie. Zostaje również Wojtek Iwaszyn, który wróci do rozgrywek trzeciej ligi i będzie wspierał rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Także tak naprawdę zdecydowana większość tych kluczowych zawodników pierwszej drużyny zostaje z nami. Bardzo nas cieszy też, że zawodnicy w trzeciej lidze w zdecydowanej większości pozostaną. No i to jest dla nas taki trzon, na którym będziemy bazowali w kolejnym sezonie, ale dojdzie do nas też dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie. Także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski czy indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi Grupy Północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Poltarek z Pogoń Lęborg. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. Reprezentował barwy Bogorii Grodzisk-Mazowiecki. Na pewno dwóch bardzo młodych, bardzo ambitnych, walecznych zawodników, których potencjał sportowy jest już duży, a myślę, że oni są jeszcze w tym wieku, że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości ostrzeszowskim kibicom. Natomiast też już wiemy, że są zespoły, które mają naprawdę bardzo mocny skład, chociażby Mat Rzeszów, który ma na pewno aspiracje superligowe. Dlatego cieszy nas to, jaki mamy skład, ale z pokorą podchodzimy do tego kolejnego sezonu, bo wiemy, że o te punkty na pierwszoligowych parkietach jest z każdym rokiem coraz trudniej. Natomiast ten skład, który mamy, na pewno jest bardzo mocny i myślę, że w poprzednich sezonach on by był, pewnie biłby się o Superligę, a może by do tej Superligi nawet awansował, ale tak jak mówię, z roku na rok ten poziom w pierwszej lidze wzrasta i zobaczymy, na co nam to pozwoli, ale na pewno nie będzie tutaj tajemnicą, że znowu będziemy walczyli o czołówkę tej ligi.
7: Myślę, że w tym momencie nie mogę wręcz nie zapytać o to, że w tym trzonie tak naprawdę nie wymienił pan Adriana Stychały, który grał z UKS-em Piast bardzo długo. Ta wiadomość gruchnęła dość nagle. Czy mogę tutaj podpytać o komentarz dotyczący tego rozstania się takiego w cudzysłowie? Czy rozchodzicie się w dobrych stosunkach, w dobrych relacjach?
6: Oczywiście, że tak. Adrian w styczniu poinformował nas, że nie będzie już reprezentował naszego klubu w kolejnym sezonie. My tą decyzję oczywiście przyjęliśmy. 5 fantastycznych lat w jego wykonaniu w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzeszów. Na pewno nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów w ostatnich latach, gdyby nie ta waleczność, zaangażowanie, bardzo dobra forma Adriana Spychały. Adrian był już z nami tak naprawdę od czasu, gdy występowaliśmy na parkietach drugiej ligi. To on był jednym z głównych liderów tego awansu do pierwszoligowe rozgrywki i my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego ostrzeszowskiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nieraz zobaczymy się na tenisowych parkietach i i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobił bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno nigdy nie zostanie zapomniane.
7: Teraz w kontekście podsumowania sezonu. Ubiegły rok, 30-lecie klubu, początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas Europe Trophy. Jak mógł Pan podsumować właśnie trochę, co się w tym sezonie działo?
6: No to trzeba przyznać obiektywnie, że te początki tego sezonu były bardzo trudne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przystępujemy z dużo niższym budżetem. Dodatkowo już na początku sezonu, 16 października, Kuba Masłowski uległ poważnemu urazowi. Ta kontuzja wykluczyła go z gry do końca sezonu. No i to były naprawdę trudne momenty, bo w tym październiku drżeliśmy o to, czy uda nam się utrzymać na parkietach pierwszej ligi. Wojtek Iwaszyszyn, który przez wiele lat był liderem trzeciej ligi, ze względu na tą kontuzję został przeniesiony do pierwszej drużyny. My nie mieliśmy już wtedy za wielu takich celów, które chcemy zrealizować. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby po prostu ten sezon się odbył, żebyśmy zajęli pierwsze pewne miejsce w kwestii utrzymania. To było miejsce siódme. To był nasz cel wtedy tak naprawdę. A ta atmosfera, to zaangażowanie wielu osób pomogło, że zrobiliśmy gigantyczne sukcesy. Przyznam szczerze, że przed tym sezonem mieliśmy pewnie jakieś ambicje ze względu na 30-lecie klubu, ale ja nie sądziłem, że tyle nam się uda osiągnąć, bo to naprawdę jest... My co roku sobie bardzo wysoko stawiamy tą poprzeczkę, ale myślę, że w tym roku ta poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, bo pomimo tych problemów ze składem zajmujemy drugie miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi. Gramy 4 lata w pierwszej lidze, 4 lata zajmujemy drugie miejsce. To jest sezon, gdzie ja na pewno najbardziej to drugie miejsce doceniam, bo wiedzieliśmy, jak trudnej sytuacji byliśmy i udało nam się to mimo wszystko zrealizować. Ta absencja Wojtka też sprawiła, że w trzeciej lidze mieliśmy troszeczkę inny skład i tam trzecia liga zajmuje bardzo dobre czwarte miejsce. To jest świetny wynik. Nasi wychowankowie awansowali w poprzednim sezonie z 6 do 5 ligi. Teraz awansowali, wygrywając wszystkie 16 spotkań w sezonie, awansowali do 4 ligi. Więc my sportowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, nie mogliśmy zrobić więcej. Po prostu wycisnęliśmy ten sezon na 100%, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację, bo tam były też inne kontuzje, inne urazy. To naprawdę jest świetny, świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz 6 wygrywamy w Wielkopolsce wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznania dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy trzecie miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Sukedniowa może się tym poszczycić, no ale też wiemy, jak w trudnych okolicznościach się to działo. Przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina, 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch, Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to. I wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce drużyna z Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą w tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było dwóch Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy w półfinale na 20. drużynę europejskiego rankingu, na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy po walce 3-1, na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą dwa dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że to Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów. A taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli drugie miejsce w Wielkopolsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu Mistrzostw Wielkopolski Kadetów. Czwarte miejsce ostatecznie po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z Mistrzostw Południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje dwa awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku, w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
3: Patrzę się na waszą historię i na to, co pan mówi, no to chyba dla UKS-ów jest nie ma rzeczy niemożliwych.
6: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne, że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji, cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
3: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniego, wysoki poziom, wielu też nowych, z tego co dobrze kojarzę, rywali, czy któryś zaskoczył?
6: Znaczy na pewno taką drużyną, która w tej pierwszej lidze ewidentnie odstawała od reszty, to było BKS Stal Bielsko-Biała. To była drużyna, która prezentowała równy, stabilny poziom przez cały sezon. Nam się udało z nimi raz zremisować 5-5 w pierwszej rundzie. Natomiast trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to była drużyna zdecydowanie najlepsza. Jakby spojrzeć na tą rywalizację w tym roku, to była najbardziej równa liga, jaką kiedykolwiek ja widziałem. Bardzo dużo zespołów gubiło punkty i dlatego też zajęliśmy to drugie miejsce. Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn, Frysztak, MAZ Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona Góra i nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi i nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty, natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, milcząc oczywiście tej Bielsko-Białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowała. To drugie miejsce to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata, więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
7: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
6: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
7: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie już rozgrywany na Salce Piasta. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
6: Bardzo jest to prawdopodobne. Jesteśmy przed procesem licencyjnym, jeżeli chodzi o kolejny sezon, ten 2026-2027. I istnieje możliwość, że ta Salka Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w pole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniająca wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Więc czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi. I w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piast, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
7: Kiedy mniej więcej wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
6: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
7: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
6: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowanie i myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu lat możemy liczyć na naszego sponsora tularnego, pana Zdzisława Poprawy. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie, więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować, ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite, gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie, to można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele, wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób i jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest to zdecydowanie finansowanie. W naszym klubie jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
7: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa, Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
6: My rok temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi i my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie pewnie będziemy trenować, ale bardziej skupimy się na tych kwestiach organizacyjnych i jeżeli jest ktoś, kto mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc, to my jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy współpracować.
7: Okej, okay, jak najlepiej się kontaktować?
6: Poprzez numer telefonu, poprzez nasz fanpage, poprzez maila. Wiele informacji jest w internecie na naszym fanpage'u, a jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam do kontaktu osobistego ze mną 660 523 680.
5: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia. Ostrzeszowianie na ligowe parkiety wrócą we wrześniu, a patronem medialnym klubu w sezonie 2025-2026 było Radio SK.
4: SK Ostrzeszów radzi.
5: To nic nie boli, a może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Mowa o oddawaniu krwi. Teraz w naszym magazynie coś dla tych, którzy chcą podzielić się tym cennym lekiem. Odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. No i sprawdziliśmy, jak wygląda droga dawcy.
8: Jak zostać dawcą krwi?
9: Znaczy tak, po pierwsze powinniśmy wiedzieć, że dostępność krwi zależy od gotowości do oddania tej krwi. I dlatego na wstępie chciałabym zaznaczyć, że wykonywanie wszystkich czynności w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest to proces, który musi być przeprowadzany w sposób rzetelny, z należytą starannością, dlatego że to stanowi o jakości obsługi i kształtuje nasz społeczny odbiór. Społeczny odbiór jako instytucji godnej zaufania. I to jest niepodważalne, wszyscy mamy taką świadomość i na tym nam bardzo zależy. I teraz, jeżeli już krwiodawca czy kandydat na krwiodawcę zgłosi się do nas, wówczas przechodzi przez kilka etapów. Jest takich 8 podstawowych etapów. Pierwszy to jest rejestracja. I nieważne, te etapy są powtarzalne. One, czy oddanie, czy dawca się lub kandydat na dawcę zgłosi się, czy do siedziby centrum tutaj w Kaliszu, czy do oddziału terenowego, czy na akcję poboru krwi w terenie, zawsze w pierwszej kolejności musi zgłosić się do rejestracji z dokumentem tożsamości. Dokument tożsamości musi być ze zdjęciem. Może to być aplikacja mobilna, aplikacja w mObywatelu. Najważniejsze, ważne jest, żeby było również dokument tożsamości, żeby był ze zdjęciem. W rejestracji kandydat na dawcę otrzymuje ankietę z wieloma pytaniami do wypełnienia. Po otrzymaniu ankiety kandydat na dawcę może sobie usiąść w jakimś wygodnym miejscu, czy na fotelu, czy gdzieś na krześle, czy w ustronnym miejscu, czy gdziekolwiek chce, po to, żeby w spokoju wypełnić kwestionariusz. Żeby kwestionariusz musi być, wypełnienie jego musi być w taki sposób przemyślany, odpowiedzialny. Udzielając odpowiedzi należy mieć na uwadze, że powinny one być samodzielne, rzetelne i zgodne z prawdą, ponieważ to jest taka wstępna ocena stanu zdrowia dawcy, o którym później będzie dawca rozmawiał z lekarzem lub panią pielęgniarką w gabinecie. Trzeci punkt to jest oddanie próbki w celu oznaczenia stężenia hemoglobiny. Jeżeli krwiodawca, czy kandydat na dawcę zgłasza się pierwszy raz do centrum krwiodawstwa, wówczas wykonuje się u niego pełne badanie morfologii krwi ze wszystkimi wskaźnikami, pełna morfologia krwi. Natomiast jeżeli krwiodawca przychodzi już kolejny raz w trakcie roku, to wystarczy, że poprzez nakłucie palca zmierzymy u niego poziom hemoglobiny. Natomiast w kolejnym roku, zawsze raz w roku, krwiodawca musi mieć pobraną próbkę ze zdjęcia łokciowego celem oznaczenia, wykonania badania morfologii. Kolejny etap, czyli czwarty etap, to jest badanie kwalifikacyjne. Czyli wcześniej, w trzecim etapie, krwiodawca oddał próbkę krwi. My wykonaliśmy badanie morfologii i zanim krwiodawca wejdzie do gabinetu lekarskiego na to badanie kwalifikacyjne, już system informatyczny, teleinformatyczny pozwoli nam ocenić w międzyczasie tą morfologię. W momencie, gdy krwiodawca wchodzi do lekarza, wyniki morfologii są już dostępne i można na ich temat porozmawiać. Ten czwarty etap, który obejmuje badanie kwalifikacyjne, to składa się na niego wywiad medyczny i badanie lekarskie. Wywiad medyczny, czyli nawiązujemy, na pewno lekarz zada pytanie związane z tymi aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej, czyli czy pani przebywała na terenie, nie wiem, Modeny, Larisy, Maroka, Grenady, tak? Ale to w oparciu o aktualne wytyczne, ale na pewno takie pytanie będzie i na pewno będą omówione odpowiedzi, które zostały zaznaczone przez dawcę w kwestionariuszu. Jeżeli oczywiście lekarz będzie miał jakieś wątpliwości, będzie potrzebował coś wyjaśnić. Po badaniu kwalifikacyjnym, które jest przeprowadzane przez lekarza lub przez panią pielęgniarkę, przystępujemy do osoby, która przeprowadzała to badanie, przystępuje do wydania orzeczenia, czyli czy dawca kwalifikuje się do oddania krwi, czy nie kwalifikuje się. I tutaj osoby, które z przyczyn zdrowotnych, innych, nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi, a na przykład chciałby mieć kontakt z krwiodawstwem, to też prosimy, żeby nie zaprzestawały chęci współpracy z krwiodawstwem, bo zawsze można zostać naszym wolontariuszem, ambasadorem krwiodawstwa. Można naprawdę zrealizować się w innych obszarach, które związane są z krwiodawstwem, a służą również pozyskiwaniu krwi, służą nawiązywaniu relacji z dawcami, ze środowiskami krwiodawców. Kolejny etap, czyli piąty etap, to jest pobranie krwi lub jej składników. Dawca jest wówczas proszony do pomieszczenia, gdzie znajdują się takie duże, wygodne fotele. Pani pielęgniarka zaprasza dawcę do oddania krwi, wskazuje miejsce, dawca zajmuje je i ze zgięcia łokciowego pobierana jest krew. Jak to wygląda? Tak samo jak pobranie próbki krwi w laboratorium. Po prostu dochodzi do wkłucia w zgięcie łokciowe. I o ile w laboratorium, gdzie wykonujemy sobie na przykład jakieś badania przeglądowe do oceny stanu naszego zdrowia, miejscem takim odbiorczym krwinek, które zostaną poddane badaniu, jest probówka, to u nas w Centrum Krwiodawstwa tym miejscem, punktem odbiorczym jest pojemnik z krwią. Równocześnie pobierane są próbki na badania wirusologiczne, i na badania, jeżeli krwiodawca pierwszy raz oddaje krew, pobierana jest próbka do oznaczenia grupy krwi. Także wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać, ponieważ jeżeli osoba regularnie bada się, była w laboratorium, kiedykolwiek miała pobieraną próbkę krwi na badania, to w naszej ocenie niczym to się nie różni. Poza tym, że można zobaczyć, jak krew, własna krew spływa do pojemniczka z krwią. Kolejny etap po oddaniu krwi to jest wydanie posiłku regeneracyjnego przez pracownika krwiodawstwa, wydanie zaświadczenia o ilości oddanej krwi i wydanie zaświadczenia, ewentualnie zaświadczenia w celu zwolnienia z pracy. Kolejny etap to jest wydanie wyników badań, tak? Ponieważ jedni krwiodawcy są zainteresowani swoimi wynikami badań, inni nie. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby w danym dniu otrzymać wyniki badań, oczywiście takie wyniki otrzymuje. Wyniki badań wirusologicznych wykonywane są w kolejnym dniu, także w danym dniu wyników badań wirusologicznych potencjalny dawca nie otrzyma. Natomiast najważniejsze dla takiego kandydata, który do nas się zgłosi, to jest oznaczenie grupy krwi, wykonanie badań wirusologicznych i wszystkie te informacje rzeczywiście będą i badanie morfologii, o którym wcześniej mówiłam, i wszystkie te wyniki oczywiście będą krwiodawcy udostępnione. Jeżeli zdarzyłoby się, że po ocenie wyników badań, na przykład wirusologicznych, stwierdzamy, że wyniki są nieprawidłowe, wysyłamy do dawcy natychmiast informację drogą listowną, takie zawiadomienie kandydata o konieczności osobistego stawienia się w celu odbioru wyników badań, tak? Bo o ile w przypadku prawidłowych wyników badań jesteśmy umówieni z krwiodawcą, że w chwili wolnej czy przy następnym oddaniu krwi sobie odbierze takie wyniki, o tyle w przypadku nieprawidłowości mamy odrębne przepisy, które stanowią, że musimy taką osobę natychmiast poinformować i wówczas dawca właśnie otrzymuje listownie nie wyniki badań, tylko informacje o konieczności stawienia się w Regionalnym Centrum po odbiór tych wyników.
5: Mówi nam Małgorzata Tarnowska, dyrektor Kaliskiego Krwiodawstwa
4: SK Ostrzeszów.
5: A teraz przeniesiemy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. I jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, gdy inne zniknęły z krajobrazu? Mówi burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński.
10: Chcę rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu. Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Bo te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosna. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi. W kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji. Natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda. Czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem. Wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby Urząd Skarbowy. Wówczas nie było jeszcze Urzędu Skarbowego, a kasa księcia no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuścił atak książę Wołodar. To prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Bolesławie, ja biorę pięciu swoich rycerzy, jadę do Wołodara i jego pokonam. No jak ty pokonasz w pięciu czy tam w sześciu Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście

0: powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się ocknął i mówi do biskup wrocławski, mówi do Krzywoustego, no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty chrześcijański władca brał okup. No Krzywousty się wykpił, bo powiedział, to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi, zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
0: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat, Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny, ukształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak

0: wspomniałem, od rzeki Barycz i Krosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów, również w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat, i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin, przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mu tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot, to taki współczesny pisarz, laureat Nagrody Literackiej, Nagrody Nike w 2011 roku, niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi mikstackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory, pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci. jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mieksatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku Szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, Zaprosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mieksatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klęczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie, on jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klęczyńskiego, długo mówił i kłamał, że w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klęczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klęczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klęczyński takie miał. Unikalna postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość. Zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste. 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znam. Element, który tutaj wystąpił, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, bożek pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy bożek pogański? Była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezinnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. To pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? No wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780. Natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy...
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, okryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka mi cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta, czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica, tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej, ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
0: No, cały czas zaskakuje.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce, liczący ponad 86 tysięcy hektarów. Teren rozciąga się od Przygodzicy w południowej Wielkopolsce przez Dolnośląskie Milicze aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, o jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
4: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
5: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określone określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
4: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody? Właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
5: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim, co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w parku krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
4: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
5: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko Stawy Milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
4: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
5: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronionego chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów, ale i dębowych, jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie Lasów Milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych. Warzek chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodów, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach, natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie Parku Krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa, mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny, i dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne, faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie, po Jeziorze Łęczyńsko-Głodawskie, tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą, następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, tu był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
4: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
5: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy, no, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami, takie doniesienia. Raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. To nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego załączniku drugim dyrektywy siedliskowej wyciskowej, nocka dużego, zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, które populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójczka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinę Baryczy osobiście się przekonać.
4: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
5: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej i 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim olsza czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych Olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu. Kępkowo-dolinową. Olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc. Natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz. Dwa poprzednie gminy Żmigród. Natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkiej i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba. Ciekawe runo na przykład. Liczna jest tam marzanka wonna. Jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Wierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej. To właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych. Mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody, natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Warczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
4: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
5: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmijezę grzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
4: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
5: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki, płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu, przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, gatunków. Obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów, na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
4: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, a raczej nie kojarzą się z tym terenem.
5: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadpady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzuje, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na Młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku Milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dysmersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
4: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
5: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Pronni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania, dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach, i myślę, że bez trudu można znaleźć znaleźć osobnik raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Miliskie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
4: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
5: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Milickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych. Na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarnka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, jak choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
4: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Doliny Baryczy zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
5: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad Stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad Stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu m.in. brzozę, tarninę, głuk czy krawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki? I jak to zrobić, by sobie jednak nie zaszkodzić? Podpowiada zielarka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
1: Około 80% ziół

0: tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociaż po obszarach Polski.
1: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
0: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krawnik, mlecze, czyli mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie calutenki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez znielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść. Troszeczkę bardziej rozwinięte listki warto suszyć na herbatki. Będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okazać. Także mam oczywiście sok z koła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew, schodząc niżej, mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarniny, głogi, jarzębiny, małe drzewa, a nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli idzie o tarninę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli idzie o głóg, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nienaturalnie występujące, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej, to będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju i to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie, herbata będzie pomagała na układ trawienny, pity regularnie przed operacjami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji, ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy, patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać zamiast sałaty, zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejsza akurat z mieszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzenie, nie tylko niższe, będą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemi, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. I tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, a jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryciem kolejnej rośliny i kolejnego skarbu.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok?
0: Tak.
1: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
0: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. Dużo osób pije melisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w melisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz melisę sadzimy w ogródkach, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne? Melisę pracę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur. Najlepiej około godziny 12. Najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne, jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
1: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
0: Tak.
1: Czyli jak rozumiem też, ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
0: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego że one najczęściej mają temperaturę ustawianą nawet od 40 do 60 stopni i 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół, chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, kłączach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słojach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład mole, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
1: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
0: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
1: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
0: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku gdzieś 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
1: A jeszcze tak jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie, są koło siebie, czy one wtedy gdzieś tam w jakąś interakcję też mogą na przykład wejść, jeżeli nie są w żaden sposób zabezpieczone, a powiesimy sobie, nie wiem, koło siebie dwie gałązki przeróżnych gatunków, czy to jakoś też...
0: W sumie to jest bardzo ciekawe pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego że ja podążam za naturą, zbierając te zioła, czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni i zimą po prostu pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcje pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę, zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. I może tak, jeżeli zbierzemy dziki bez, kwiat dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład bylicą pospolitą, to ta bylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły, to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
1: To mamy ten etap przygotowywania, obrabiania, suszenia. A co z takich ziół możemy zrobić?
0: Najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do tego takiego momentu, do takich rzeczy jak przeróbka koru czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, na przykład skrzyp, z którego bardzo trudno jest wydobyć krzem.
1: Syropy, których nie jesteś zwolenniczką?
0: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka są czasami też wykorzystywane, dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to, to obrabianie jest za długie.
1: Czyli syropów,
0: ale jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób złodzić ciastka, to okej, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
1: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
0: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w obudku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę, tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze, one są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40%, idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem. Czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu, więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, no, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczej z zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych skorzeniach skórnych, przy trudnogojących się ranach, także możliwości mamy dużo.
1: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś tej wiedzy, żeby zrobić to po prostu najzwyczajniej w świecie poprawnie? Czy my sami możemy się doedukować właśnie bazując to, co gdzieś wcześniej wspominałaś, na jakichś książkach, nie tych nowszych, tylko raczej tych starszych? Czy jednak może warto by pójść na jakieś warsztaty, może gdzieś mimo wszystko u kogoś tej wiedzy zaczerpnąć?
0: Byleby się uczyć, to jest najważniejsze. Okay. Wszystkich tych rzeczy tak naprawdę możemy zrobić sami w domu. Nie zrobimy na pewno w domu, w warunkach domowych produktów, które będą standaryzowane. Czyli przypuśćmy, że kupujemy suplementy diety, w których mamy ekstrakty ziołowe. Ja się tu na przykład spojrzałam na półeczkę, mamy dziką różę, tak? Tam jest prawdopodobnie w porcji produktu, jaka jest ilość witaminy C. Nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych wyprodukować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie sproszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych zielonych.
1: A co w takiej naszej domowej zielarskiej apteczce powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
0: Tak. Na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiat lipy, melisę, miętę, krwawnik, z takich takich rzeczy, które są łatwo dostępne. Liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja obawiam się, że nie będę w stanie zatrzymać się w tej liczance. Tak mi się wydaje, że po prostu jak tylko zaczynam zbierać, to co chwilę coś jest potrzebne. I co znajdę, to jest potrzebne. To ale łatwiej by mi było powiedzieć na przykład na proste dolegliwości. Typu najczęściej, no mamy sezon przeziębień teraz, grypy, tak? Więc warto mieć faktycznie tą lipę w domu, kwiaty czarnego bzu. Do tego coś, co da nam dosyć dużo witaminy C. No to chociażby ta właśnie dzika róża by była dobra. Co jeszcze tutaj? Miód by się przydał, bo zielarstwo to nie tylko produkty roślinne. Tam mamy jeszcze cały asortyment innych produktów, które możemy tutaj wkomponować. Chociażby apiterapię właśnie, wszystkie produkty pszczele. Dalej dziewanna, majerany, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu. To jest taka podstawa na przeziębienia. I jeżeli nie jesteśmy uszczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna. Wierzby czy brzozy? Wierzby, brzozy tutaj możemy stosować, one będą mieli, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny, one będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy i pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krótkie, więc też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
1: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a co na te nasze takie kobiece dolegliwości, zmienne nastroje? Czy jest coś, co też może nam trochę pomóc?
0: Tak, w polskich ziołach mamy niepokalanek, który jest chyba coraz bardziej popularny i będzie on taką rośliną, która będzie balansowała nasze nastroje przy PMS-ie, ale też będzie korzystnie na nas wpływała na zmiany, które są związane z okresem przed menopauzą, w trakcie menopauzy i po menopauzie. Dobrym ziołem dla kobiet jest kwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie możemy do 3 miesięcy. I robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Tym samym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa. Jednak w naturalnym teraz takim stanie na łące no, nie powinniśmy jej zrywać, bo jest objęta ochroną, ale jeżeli mamy dostęp do kocanki na przykład na własnej działce, no to możemy ją wyrwać.
1: Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
0: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
1: Szkoda.
0: Chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe, funkcjonować, im starsi jesteśmy na w miarę podobnym poziomie, odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy, złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie wystarczy.
1: Kompleksowo,
0: tak.
1: A jak to jest? Zajmujesz się też tym nie od dziś, więc na pewno masz kontakty z różnymi ludźmi. Czy coraz więcej osób poszukuje tych takich, kiedyś by się to mówiło, ludowe wierzenia, tradycje ludowe, czy coraz więcej osób po te zioła sięga?
0: Ja właściwie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo biorąc pod uwagę statystyki, które czytamy, tak? Chociażby na stronach rządowych związanych ze zdrowiem, to można by było pomyśleć, że stan zdrowia Polaków jest coraz gorszy, że mamy coraz więcej zdiagnozowanych osób z ciężkimi chorobami, typu nowotwory, problemy kardiologiczne, nadwaga, cukrzycę i te problemy zdrowotne są od najmłodszych dzieci po osoby starsze. No to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast no nie da się ukryć, że ja cały czas się edukuję, jeżeli idzie o naturoterapię i wszelkie metody, które wspomagają zdrowie. Obracam się w środowisku ludzi, którzy tą samą tematyką się zajmują. I rozmawiając w tym środowisku, to my jesteśmy już trochę sfiksowani. Rozkładamy często potrawy na czynniki pierwsze, zastanawiając się, czy to nam służy, czy to nam nie służy. Oczywiście uważam, że dla zdrowia psychicznego to i czasami trzeba zjeść na stacji benzynowej, czasami jakiegoś paskuda, bo inaczej przejdziemy w ortodoksyjne zachowania. Natomiast samo to, że jestem między ludźmi, którzy zajmują się podobną tematyką, sprawia, że mam wrażenie, że i ziołolecznictwo, i naturalne metody wspomagania swojego zdrowia są coraz bardziej popularne. Ale często wykładowcy, którzy mnie uczą, mówią, że właśnie jest odwrotnie. Tylko ja jestem w takim środowisku, że mi się to wydaje. Więc myślę, że jednak nie. Chcielibyśmy dostać tabletkę, żeby nas przestała boleć głowa. Kto tam ma czas masować sobie punkt płuco 4 na meridianie płuca, po to, żeby nie bolała głowa.
1: Totalnie nie wiem w tym momencie o tym mówisz.
0: Już medycyna chińska.
1: A tak na sam koniec, jakby słucha nas ktoś, kto chce zacząć. Taka praktyczna wskazówka, porada. Od czego zacząć?
0: Proponuję te najprostsze książki. I one są nawet dostępne w internecie, w PDF-ach, na przykład na bibliotekach cyfrowych. To jest Ojciec Klimuszko, Wróćmy do ziół. Nie pamiętam tej chwili tytułu, ale Maria Trawem. Też stare książki, bardzo proste opisujące. Duże zasoby możemy znaleźć u ojców Bonifratów w ich literaturze. To są takie najstarsze jakby informacje, ale takiego do takiego zwykłego polskiego domu. Mało językiem medycznym napisane, ale otwarte. I to jest warte. Warto też rozmawiać z ludźmi. Warto zaglądać do naturoterapeutów, chociaż środowisko nasze jest trudne i jest też różne, tak jak są różni ludzie, więc trzeba też popytać się, żeby nie popadać w tą taką manię zdrowotności, która odwróci się przeciwko nam.
1: Czyli najpierw teoria jednak, potem praktyka trochę, tak?
0: Tak, ale też może czasami posłuchać naszych babci, starszego pokolenia. Oni często bardzo dużo wiedzą. Przykładowo to, że Majeranek leczy kaszę, to ja się od swojego dziadka dowiedziałam. To, że można pozyskać witaminę C z owoców jarzębiny, tego się dowiedziałam od taty. To, że jednym z cudowniejszych leków jest buteleczka z apteki, która popularnie była stosowana do nacierania przy bólach mięśni, bólach głowy i to jest coś, co muszę mieć w domu. No, nie użyję nazwy, bo jest to produkt, który nie chcę stosować reklamy tutaj. Ale wiele rzeczy jakby dowiadujemy się od starszego pokolenia. Nie lekceważmy tego, co oni wiedzą. Słuchajmy, póki są, bo potem zostaniemy z tym, że będziemy musieli płacić grube tysiące, będziemy chcieli się tego dowiedzieć. Szkolenia z naturoterapii są potwornie drogie, a często mamy źródło wiedzy w domu, którego nie słuchamy.
2: Więcej newsów znajdziecie na sk.pl.
3: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. W naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froni. W rozmowie z nami mówi, jak wygląda praca z czasem, dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie sami.
1: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
4: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarów, zegarków, budzików, do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie. Także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
1: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
4: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy, moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i to tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i lubię robić drobne rzeczy. Posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu prosperować, raczej zanika. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
1: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
4: Pracy czy sam osobiście?
1: Tak, osobiście, no.
4: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
1: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
4: W tej chwili 43 lata, od 15 roku życia.
1: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
4: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, że musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce, różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
1: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
4: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to mniej więcej orientują się, wiedzą o co chodzi, chcą je naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki z galerii, no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
1: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć? Być może historie z nimi związane?
4: No, było takich parę zegarów, które, na przykład zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po tych belkach i tak dalej, jakieś cenne, jeszcze lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
1: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, tak, czy często dzielą się właśnie...
4: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać, nie? Jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni, czy w domu są, już starsi, nikt ich nie słucha, a tu sobie na stare tematy zegarków, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której bym po prostu nie dał sobie rady sam to ogarnąć tego wszystkiego.
1: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
4: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kwarcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kwarcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne w hurtowniach, które się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
1: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
4: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przerobię. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, młotki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie ludzi, bo...
5: Ale nie do rozbijania.
4: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to są takie, to jest tak zwane takie ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerowskimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza, umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem, tworzy bardzo możliwość, otwiera na inne możliwości napraw. Mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jaki ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
5: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
4: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jak już pani mówi, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tej, mamy najnowszej generacji w tej chwili i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
5: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
4: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kępnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samych zegarkach, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tylko to jest, zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to jest kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować. To jest takie naprawdę... No i jeszcze oczywiście, jeśli nikt z boku nie przeszkadza. Czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza. Chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także...
5: A czy... Bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie. Czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
4: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG. Są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości, lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków. Narzędzia, które się też, te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, i to jest i młotek, i to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czyli to już elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
5: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do pana przyjść?
4: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana, kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weszliśmy. Także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, talent zakres, to za to.
5: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
4: Niech spróbuje, najpierw tak jak ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężyny. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki ZUK, dostałem na warsztat, mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział, co się... Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich, rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? Ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć, póki jeszcze jakiś jest.
5: Czyli najpierw na pchli targ.
4: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuje to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś... Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest... I to całkiem inny świat. To inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki, takich już markowych, no i potem próbują najpierw w własnym zakresie się, a później przychodzą, żeby już pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tego zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i zbierają. Nie?
5: A czy na przykład w pana pracowni, czy do pana pracowni marzy się panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał pan w swoich rękach?
4: Powiem pani, czy nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jestem zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu ranem zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu szkodzony na przykład, no nie wiem, omega, szofazem, czy ludzie, naprawiamy wszystko, robimy, ale to już trwa i kosztuje. Nie? Którzy nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które grubo kosztują. Jestem otwarty na... Lubię wyzwania. Jak jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem pani, mnie pamiętają klienci z Kępna, którzy tam jak miałem ten zakład swój, przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie, że nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
5: Dla pana nie ma rzeczy niemożliwych.
4: No staram się, żeby tak było.
5: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
4: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to pani określi, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, myśleli, że no to pogieli, to jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyjską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich. Były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość. Trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
5: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie działać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
4: Ważnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Mąż naprawi, się okazuje, że łańcuszek żonie naprawił cyną na długości 5 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już... Tak samo jest zegar. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś Gucci czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każdy inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelniać. Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
5: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
4: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam paru często klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rodinet, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
5: Czyli tak kompleksowo?
4: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegar mieć jako... To już na przykład wysyła do jubilera typu o, koperta jest wyrwana, albo łamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy koronkę. No to, a ze względu na to, że robię to i to, i ludzie wiedzą, jak już czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. To wszystko rozebrać, mać, ponawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowe.
5: Mówi się, że...
4: To lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest taki rutynop, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
5: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
4: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które by dla mnie kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczkiem, które są na przykład całe w srebrze lub złocie, które są cała, zegar mi będzie wiedział, o czym mówię, cała mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu mechanizmu wszystkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracę mistrzowską pewnego zegarmistrza i jest cudo, które jest jedno, jedyne inne. Ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
5: A tak właśnie mi się nasunęło, a najstarszy zegarek, który do pana trafił, z jakiego okresu?
4: No to tak jest, właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem, nie było pokręgła, którego, to tam 1800. Zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
5: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
4: Państwo, to jest trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
5: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
4: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas, jeśli uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: Mówi Artur Froni, a z ostrzeszowskim zegarmistrzem rozmawiała Jagoda Mośpan.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
6: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
7: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
6: Poznańskie Centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale no do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
7: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
6: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
7: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
6: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
8: Tomasz, Michał.
9: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
10: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
8: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
11: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnią ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
10: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
8: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
11: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
8: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
10: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
11: Też łatwo ustalić, wiem, kto odbierał której godziny, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jak będą znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
8: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
10: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko i mamy też przed tym bronić.
11: Mamy też tutaj około 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
10: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tem społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
11: Z umiejętnościami różnymi.
10: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
11: Strażaków, policjantów.
10: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
11: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
8: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
12: No, osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
8: A ile takie szkolenie trwa?
12: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
13: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje ten duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, które, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
8: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
13: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
8: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
13: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
12: Ja myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
14: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też pieniądze. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
8: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
14: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
8: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
14: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami i nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki. Są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
8: Tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
14: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
2: Tematem zajął się Dominik Rutkowski. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot, mówi autor książki Grzegorz Banaszak.
15: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
16: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn. Troszkę mnie nie było w kraju. I w końcu czerwca ubiegłego roku Tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzywaźnia, prezes klubu. Dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznej historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której

0: Przyciela klubu, on wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego, to byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy, wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u, natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie. Ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
1: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzywaźnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły, słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
1: Abstrahując od tego turnieju w 1937. Czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy? Odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
0: No tak. Szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego. Może jakieś inne okoliczności sprawiły. Może wygląd. Nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga. Okoliczni nazwali go rabin.
1: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
0: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak. Odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
1: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
0: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z 3 elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni.

0: Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną. Skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan doktor Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
1: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką, któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
0: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nimi ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po 2-3 spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
1: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
0: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr. I to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić, i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzyważnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
1: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
0: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
1: 291 stron. Urosła.
0: Urosła.
1: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
0: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
2: Polska poetka i nowelistka, choć urodziła się w Suwałkach, to dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. Teraz w naszym magazynie krótki życiorys Marii Konopnickiej.
3: Maria Konopnicka, postać bardzo nietuzinkowa, wspaniale opisana w publikacji z serii Kaliszanie w numerze 21 przez panią Anetę Kolańczyk. Naprawdę postać fascynująca. Kiedy państwo zdobędziecie się na lekturę, dowiecie się o niej bardzo wiele. Była to osoba bardzo nietuzinkowa jak na swoje czasy, świetnie wykształcona, jednocześnie osoba o bardzo odważnych poglądach politycznych, społecznych, religijnych. Jej życie, a w szczególności ten epizod kaliski, jest tutaj bardzo doskonale uchwycony. Warto zauważyć, że Konopnicka spędziła w Kaliszu 12 lat swojego życia. Tutaj też wstąpiła w związek małżeński w naszej katedrze. Tutaj też po raz pierwszy debiutowała jako literatka na łamach Kaliszanina w roku 1870. Drodzy Państwo, ten prolog i jak gdyby pewien sens jej przyszłych życiowych poczynań zaczynał się właśnie w Kaliszu, bo tutaj dorastała jako mała dziewczynka i weszła w fazę dorosłości. Tutaj w końcu poznała swojego męża. Tutaj zaczęła się też jej droga do społecznych i politycznych zainteresowań. Należy pamiętać, że Maria Konopnicka to też skandalistka swoich czasów. Osoba, która naprawdę potrafiła mocnym piórem podkreślać różnego rodzaju problemy, które występowały zarówno w tym okresie w dziedzinie społecznej. Bardzo odważnie postępowała z tematem religii, będąc osobą wierzącą, nie była przywiązana stricte do kościoła katolickiego, co w ówczesnych czasach wzbudzało oczywiście bardzo duży sprzeciw. To też matka, to matka ośmiorga dzieci, z których sześcioro przeżyło, natomiast to też matka, która się wyrzekła jednej ze swych córek. To też kobieta żyjąca pełnią życia, nie stroniąca od wielu romansów, również od pewnej tajemniczej przyjaźni z kobietą. Maria Konopnicka była również poliglotką. Wśród języków, którymi posługiwała się, był język angielski, był język włoski, ale również, o dziwo, język czeski. Ta kobieta, będąc bardzo młoda, zapoznała się ze wszystkimi dziełami, znakomitymi dziełami z różnych dziedzin nauki, historii i literatury, począwszy od starożytności, a na czasach jej współczesnych skończywszy. Przynajmniej bo w stosunku do swojego męża była ona o wiele lepiej wykształcona, o czym sama też wspomina. Ten jej związek, można powiedzieć, nie należał. Początkowo była bardzo szczęśliwa, ale później, kiedy zobaczyła, jak to życie wygląda, to życie na wsi, w dworze, kiedy przeprowadza się z miasta, już takim przyjemnym jej się nie wydawało. I szukała innych rozwiązań. Dbała później o wykształcenie swoich dzieci, co było oczywiście dla niej bardzo ważne, i na to ułożyła wszystkie możliwe pieniądze. Dodatkowo warto wspomnieć, że Maria Konopnicka była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej. Znały się jeszcze z czasów, kiedy Orzeszkowa była panną. Sama postać Marii Konopnickiej była też do pewnego momentu tajemnicza, ponieważ ona odmładzała się i bardzo wielokrotnie podawała różne daty swoich narodzin, w związku z czym dawniej nawet uważano, że Maria Konopnicka w Kaliszu się urodziła. Najnowsze badania nie potwierdzają tego faktu. Miejscem jej narodzin były Suwałki. I to wiemy dzisiaj. Zmarła w 1910 roku w Lwowie i tam też została pochowana. Została pochowana, jej pogrzeb był wielką uroczystością patriotyczną, w której udział wzięło ponad 50 tysięcy ludzi. Natomiast był to obrzęd, który odprawiany był bez duchowieństwa. Nie miała ceremonia charakteru religijnego. Maria Konopnicka to też wielki popularyzator idei państwa tolerancyjnego, idei życia w państwie, które jest bardzo dobrze ustosunkowane do swych obywateli, nie wkracza w ich prywatne sfery życia, nie wymusza na nich pewnych zachowań, a samo społeczeństwo żyje prawdziwymi wartościami, które ona uznawała za najważniejsze. Dostrzegała też problemy czasów, problemy przede wszystkim biedy, antysemityzmu, problemy związane z pozycją kobiet. Tutaj można powiedzieć, że miała takie tendencje feministyczne i to też widać w jej artykułach. Co jeszcze jest godne uwagi? Poświęciła Kaliszowi 4 wiersze, porównując ją chociażby z Adamem Masnykiem, który poświęcił zaledwie Kaliszowi, swemu miastu, 1. Dodatkowo możemy w jej twórczości w 3 telenowelach znaleźć kaliskie reminiscencje, wręcz postacie powiązane bezpośrednio z Kaliszem, o czym też możemy się dowiedzieć z książki pani Anety Kochańczyk. Osoba nietuzinkowa, żyjąca czasami w różnych związkach, dzieląca przyjaźń z najwybitniejszymi ludźmi tej epoki, ludźmi literatury, kultury i sztuki, ale też kochająca matka i czasami przesadnie dbająca o tą warstwę intelektualną swoich dzieci. Dziś po Marii Konopnickiej w Kaliszu zostało stosunkowo niewiele. Nazwa ulicy, której jest patronką, istnieje budynek, którym mieszkała jako dziewczynka i nastolatka, to Pałac Puchalskich bądź też Puławskich, tak, pod taką znaną nazwą jest ten budynek. Tam w latach od roku 80 do roku 1991 mieściła się Izba Pamięci Marii Konopnickiej. Niestety nie przetrwała ona doby transformacji. Nasza poetka doczekała się również w Kaliszu wspaniałego pomnika ustawionego przed gmachem dawnego studium nauczycielskiego, a dzisiaj Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Duta Stanisława Horno-Popławskiego, który ustawiono w tym miejscu w październiku 1969 roku. Również Marii Konopnickiej poświęcona jest tablica pamiątkowa, którą możemy zobaczyć w Kaliskiej Katedrze, tuż przy wejściu do niej. Drodzy Państwo, Maria Konopnicka była związana bardziej z Kaliszem niż nam się wydaje. Należy pamiętać, że tu znajdował się też grób jej matki. Dzisiaj po grobie niestety nie ma śladu, ale epitafium poświęcone scholastyce Sturskich-Wasiłowskiej znajduje się w dzisiejszym kościele jezuitów. I to w zasadzie jedyna pamiątka po mamie Marii Konopnickiej.
2: Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
4: SK Ostrzeszów.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarta.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.